0: RMF Max.
1: RMF Max Podlasie.
2: Siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Bledka i ostatnia nasza ulubiona piosenka Dwa dni. I ten tytuł nie oddaje radości, którą czujemy patrząc za siebie. Jaki to był fajny, czterodniowy, dla niektórych szczęśliwych weekend.
1: Mam nadzieję, że macie dużo dobrych wspomnień, bo w najbliższej perspektywie w kalendarzu nie ma długich weekendów.
0: O 15 sierpnia, sobota. Max. Także nie czekaj, kiedy przyjdzie weekend, zrób go sobie w poniedziałek.
1: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Mr. Know It All, czyli Mondrala.
1: Wiedziałem. Jakby co, zróbcie sobie z nami super poniedziałek. Wiadomość z nadmorza. Po weekendowe podsumowanie okazało się, że dorsz jest droższy niż łosoś.
0: Co ty mówisz? Dlaczego?
1: Bo nie da się przebrać dorsza za łososia. Bo jakby był w tym samym kolorze, to by pewnie nikt nie zauważył.

0: Informacje z regionu w dużej ilości zawsze o 6:00 tu w RMF Max.
1: A teraz wyobraźcie sobie Polskę, w której po istniejących już torach kolejowych suną lewitujące pociągi, takie unoszące się nad torami, 550 km na godzinę i to za 10 lat. No to się może wydarzyć, nad tym pracują polscy inżynierowie.
0: Mam nadzieję, że ci inżynierowie słuchają naszego poranka. Czas wstawać, panowie, budzimy się!
2: Mamy poniedziałek, 8 czerwca, na zegarach 6. Monika Chrycko, czas na skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Dziś zbierze się kapituła, która ma się zająć wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Jeśli kapituła pozytywnie zaopiniuje ten wniosek, potrzebny będzie jeszcze podpis premiera. Kolejne grupy pacjentów nie będą objęte limitem dotyczącym badań diagnostycznych. Takie rozwiązanie przygotowuje Ministerstwo Zdrowia.
3: Bez limitów finansowane mają być badania dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, na przykład z chorobami stawów. Decyzja ma być ogłoszona jeszcze w czerwcu. Dla tej grupy badania obrazowe, takie jak rezonans czy tomografia, są bardzo ważne dla kontroli ich leczenia. List otwarty przeciwko ograniczeniu w finansowaniu badań przygotowało m.in. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.
2: O czym informował Michał Dobrołowicz. Teraz jeszcze krótko Kraków. Rafał Sonik, biznesmen i kierowca rajdowy, najpewniej będzie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa. Dlaczego rządzący chcą postawić na tego właśnie kandydata?
4: W grze było kilka nazwisk, ale szef rządu chciał postawić na kogoś spoza polityki. To na wypadek, gdyby przyspieszone krakowskie wybory nie poszły po jego myśli. Wtedy porażkę można zwalić na samego kandydata, a nie znów na partyjną machinę, jak było w przypadku przegranego przez Aleksandra Miszalskiego referendum. Pomogła też deklaracja Rafała Sonika. Ten kilka dni temu oświadczył, że jest zainteresowany walką o prezydenturę w Krakowie.
2: Wyjaśniał Michał Radkowski.
5: To jest RMF Max.
2: Słowacka policja będzie ustalać okoliczności tragicznego wypadku w Tatrach. Wczoraj odnaleziono tam zwłoki polskiego taternika, który spadł z wysokości 300 metrów do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. Dziś początek kolejnej edycji programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne i bezpłatne szkolenia dla osób w wieku od 18 do 35 lat. W tym roku organizowane są 3 turnusy po 27 dni każdy w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Każdy uczestnik za udział w zajęciach otrzyma blisko 6000 zł. Wojsko zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej uspokaja, że atak rosyjskiego drona w pobliżu elektrowni jądrowej w Czarnobylu nie spowodował skażenia. Poziom promieniowania nie zwiększył się. Wczoraj bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego niedaleko elektrowni. Spowodował poważne zniszczenia, wybuchł pożar, który na szczęście udało się szybko ugasić. A na koniec jeszcze krótko o silnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8, które nawiedziło wybrzeże wyspy Mindanao na południu Filipin. Jego epicentrum znajdowało się na morzu około 32 km na południowy zachód od miasta Masim w prowincji Sarangani.

0: będzie ten poniedziałek. Taki będzie ten poniedziałek. Zero presji, same tylko...
1: Turututu będzie, a nie tiri-tiri. To jest znacząca różnica, przepraszam.
0: Matko, nie będzie tiri-tiri. No, bo po prostu miało być fajnie. Nawet sobie zawinąłem to tiri-tiri w taki szeleszczący papier, żeby było słychać, czy mi przypadkiem nie wyżerasz mojego tiri-tiri.
1: Nie, bo ja mam swoje turururu i nie potrzebuję twojego tiri-tiri.
0: O, jasne. I świat się załamał. 9 minut po godzinie 6, ale i tak będzie fajnie. Asia Meus i Irek Jakubek, chodźcie razem z nami na ten poniedziałek, który już będzie troszkę mniej pachniał tenisem.
1: Tak.
0: Tak.
1: Wielki turniej za nami. Wczoraj męski finał na francuskich kortach. No wygrał. Ale przed nami następne tenisowe emocje, bo pod koniec czerwca przecież czeka na nas Wimbledon z Igą Świątek, a jeszcze wcześniej turniej w Hamburgu.
0: A po drodze pamiętajmy, że jest jeszcze większa piłka w rozmarze 5 najczęściej. No mundial będzie przecież jeszcze...
1: Nie jedziemy, to co mi ty z głowy zawracasz?
0: Nie jedziemy.
1: Bez sensu.
0: Ale możesz sobie popatrzeć i też będzie fajnie. 10 minut po godzinie 6.

0: Modelki, Włodarski, lato, pięknie, 18 minut po godzinie 6. Tylko poniedziałek psuje nam ten nastrój, ale macie nas, my zrobimy wam taki poniedziałek, że będziecie się czuli jak w piątek. I to w dodatku w piątek po południu. Cudownie, że wybraliście RMF Max.
1: Dobra, trzymam cię za słowo.
0: Tak właśnie mamy. Cały świat się zastanawia. Widziałaś te pytania w internecie? Słuchajcie, jest rzecz, nad którą zastanawia się absolutnie cały świat. Jak to się stało, że chwila, moment i pyk. Kochamy wszyscy Maję Chwalińską. Po prostu wszyscy kochają Maję Chwalińską. I nie tylko, że Polska, no bo my, Polska, wiadomo, biało-czerwona, nasza Majeczka kochana, ale cały świat wyraża swoje emocje, uczucia.
1: Czy jest diagnoza, proszę pana? Dlaczego?
0: Ja przeczytałem coś bardzo mądrego w tej sprawie. Co ja mogę powiedzieć o 6.18 mądrego?
1: No to powiedz, co przeczytałeś.
0: Że najbardziej nas cieszy wtedy, kiedy ludzie tacy skromni, fajni, z natury dobrzy, osiągają jakiś sukces. Że jak jakiś, za przeproszeniem, cwajak coś wygra, to nas to mniej cieszy.
1: A jak taka Maja, która musiała się przedzierać przez eliminację i dotarła aż do finału.
0: Tak, także bądźmy dzisiaj Mają.
1: Maja dzisiaj wraca, to będzie trochę łatwiej.
0: O, i świat nas wszystkich bardzo, ale to bardzo pokocha. 19 minut po 6. Słychać ptaszki? Uwaga.
1: Teraz nie śpiewają akurat.
0: Zagadałeś, no.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu.
5: Najlepszy program do słuchania w pracy.
1: W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
2: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Na poniedziałkowy, po długo weekendowy poranek Gips, Kuchon i Jonatan dają radę.
1: Szkoda, bo myślałem, że mówisz o nas. To
0: my jesteśmy duo, więc czegoś nam brakuje.
1: No, chyba, że jest nowina. 29
0: minut. Chcesz nam o czymś powiedzieć?
1: Nie, 29 minut po godzinie 6. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko. Zróbcie sobie z nami super poranek RMF Max.
0: Jest nowy trend, nowy sposób na pokazanie, że się jest bogatym, jak się jest milenialsem.
1: O, właśnie.
0: Trzeba sobie zrobić urodzinowy weekend w zamku.
1: Na zamku, pięknie! że tutaj wieżyczki, konie, rycerze.
0: Dokładnie
1: i tak dalej.
0: Tak, bling i tak dalej.
1: Ach, super, no bo tak z milenialsami jest tak, że wiem, co mówię, bo tak, mamy królestwo, mamy swoją królową, mamy nawet dziedziców na zamku, czyli mamy swoich księcia, księżniczkę, ile kto ma dzieci, to niech sobie tam liczbę książąt i księżniczek policzy. No, ale nie możemy rządzić, nie? Bo się po drodze, kurde, czasy zmieniły i takie...
2: Max!
1: I wjeżdżają rzeczy nowe. Z pozdrowieniem od Shakiry.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Zabierze pracę, to już wiem.
2: Ale że tą też?
1: Ale dziewczynę?
0: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
1: Kto?
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
0: I po reklamie.

0: Hity na maksa. W poniedziałek, po długim weekendzie. Aha. Tak się umawialiśmy i to wam dowozimy, bo to jest RMF Max i tak robimy, jak mówimy, no.
1: 10 minut przed godziną 7. Mam do was bardzo ważne pytanie. Czy macie w pracy taką koleżankę, która wam pokazuje filmiki, na których faceci kręcą tyłkiem?
0: Aha.
1: Ja mam. To Asia Meus.
0: Ojej, bo to nie jest byle jaki tyłek, no.
1: Byle jakich byś mi nie pokazywała.
0: Wiadomo.
1: Pokazujesz mi tylko te najlepsze tyłki, ale że ten mi dzisiaj będziesz pokazywać, tego się nie spodziewałem, absolutnie.
0: To jest absolutny hit internetów, najgłośniejszy kręcący tyłek w polskim internecie. Ujala. Robert Lewandowski. No. Nasz Robert odpalił się na imprezie rocznicowej Wojtka Szczęsnego i jego małżonki Mariny. No i pięknie wywija biodrami, trzeba przyznać. Ósemeczki kręci jak talala.
1: Na miejscu Matiasa, tego co uczył tańczyć Anię Lewandowską, to byłbym zazdrosny, naprawdę. To jest klasa. Brawo, Robert. Pięknego dnia dla wszystkich, którzy przetańczyli czerwcóweczkę.

0: Hity do Maxa lecą o 6.56 tu w RMF Max.
1: A o 7.00 mamy dla Was Flesza, w nim pełen pakiet informacji ważnych na poniedziałek.
0: Och tak, są utrudnienia na S7. Szykujcie się na obwodnicy Płońska po remontowe kłopoty.
1: I kłopoty też z wodą na Mazowszu, o tym będzie we Fleszu.
0: Ale optymistyczna prognoza pogody, jupi, też się znajdzie. Zostańcie z Maxem, by poznać szczegóły ważnych informacji.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: 97 i 5 FM.
1: Flesz w skrócie, najświeższa prognoza pogody to już teraz w RMF Max. Monika Hrycko, zapraszam ponownie. Jest siódma. A zaczynamy od dodatkowych utrudnień od rana na drodze ekspresowej S7 na Mazowszu, na obwodnicy Płońska. Tam ruszył remont nawierzchni. Na 4-kilometrowym odcinku od dzisiaj zamknięte są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Remont potrwa do lipca. Zostajemy jeszcze na Mazowszu. Tam od dzisiaj każdej nocy wody nie będą mieli w kranach mieszkańcy gminy Szczawin Kościelny, niedaleko Gostynina. Suche krany mieszkańcy będą mieć codziennie między 23 a 5 rano. Władze gminy tłumaczą, że w maju lokalne stacje uzdatniały prawie 2 razy więcej wody niż w kwietniu. Jednocześnie apelują do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. W RMF Max jesteśmy najbliżej Was z najnowszymi informacjami. Przed niektórymi ósmoklasistami dziś kolejny dzień stresu. O 9 startuje dodatkowa sesja egzaminu z języka polskiego. Jutro uczniowie napiszą matematykę, a w środę język obcy nowożytny. Do egzaminów przystępują uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju. 6 zł za 95, 6,63 za 98, tyle zapłacimy dzisiaj na stacjach paliw. Litr oleju napędowego kosztuje nie więcej niż 6,48.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Szeroka betonowa wyspa ma się zamienić w oazę zieleni. Mowa o rondzie de Gaulle w Warszawie. Już nie tylko stojąca tam palma, ale także jej otoczenie będzie cieszyć oko. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na rozbetonowanie tego terenu. A na koniec coś dla miłośników tatuaży. 400 artystów z całego świata, konkursy na najpiękniejsze tatuaże, warsztaty czy prelekcje. To wszystko już w ten weekend w Krakowie, w halach Expo przy Galicyjskiej, gdzie odbędzie się kolejna edycja Tattoo Fest.
2: Artyści i artystki, którzy przyjeżdżają, reprezentują chyba każdy z możliwych styli w tatuażu.
1: Mówiła Ola Hałatek-Jasek, organizatorka wydarzenia. Flesz sportowy zaczynamy od paryskich kortów Rolanda Garrosa i triumf Aleksandra Zwieriewa. Niemiec sięgnął po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w swojej karierze. Pokonał po zaciętym i trwającym 4 godziny i 16 minut pięciosetowym meczu Flavio Coboliego. A Maja Chwalińska, która po przegranym finale French Open zanotuje ogromny skok w rankingu WTA ze 114 miejsca na 21. Dzisiaj wraca do Polski. Po 9 będzie już w Warszawie. Później medialne obowiązki, krótkie wakacje, po nich zmiana nawierzchni, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Klaudia Zwolińska po raz drugi w ten weekend stanęła na podium zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim, które były rozgrywane w Pradze. Sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie. Jak zapowiadają synoptycy, poniedziałek z umiarkowanym i miejscami dużym zachmurzeniem w północnej części kraju. Miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich nawet burze. Na termometrach maksymalnie 19 kresek na Pomorzu, około 23 w centrum do nawet 26 na zachodzie. Nad morzem trochę chłodniej, bo maksymalnie 20. Wiatr umiarkowany, tylko podczas burz może powiać trochę mocniej.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: I jedziesz sobie do pracy 5 minut po godzinie 7, a na twojej trasie 300. Za chwilę będą do wygrania w

0: chwilę jeszcze trochę dari i poniedziałkowy poranek będzie mega udany, więc róbcie sobie dari i słuchajcie Maxa.
1: O, 11 minut po godzinie 7. Asia Meus, Irek Jakubek, 300 już za chwilę będą do wygrania, a póki co bardzo ważne ostrzeżenie.
0: Pilnujcie swoich butelek kaucyjnych, bo kradną. Naprawdę, tu się nie ma z czego śmiać. Złodzieje sobie wyczajają, w którym miejscu składujesz wór z butelkami zwrotnymi. Po czym włamują ci się na posesję, zabierają twój wór, oddają twoje butelki do butelkomatu i zabierają twoje pieniądze.
1: Tak, złodzieje! I generalnie, jeśli chodzi o system kaucyjny, to słowo złodzieje pada wyjątkowo często, bo najpierw złodzieje to nam przychodzi do głowy, jak kupujemy sobie mineralną. No a teraz jeszcze złodzieje! Tam zabierają te butelki. A logikalit, a nie, przepraszam.

0: informacja. Niektórym pękło serce, gdy dowiedziały się, że występujący przed momentem na antenie RMF Max Dawid Podsiadło
1: ma dziewczynę.
0: I bardzo dobrze.
1: A co się tak cieszysz,
0: niech żyje miłość. Będzie super płyta. Będzie nagrywał w przyszłym roku z Soblem.
1: Tak, może... to wszystko ogłosił na koncercie ostatnio.
0: Oj, jak będzie wspólna płyta z Soblem, po drodze dziewczyna. Myślę, że będą takie teksty odważne, jakich jeszcze Dawid normalnie nie napisał.
1: Dawid, czekamy na to wydarzenie, a na razie pytamy, jak się macie
0: jak
1: po
0: się
1: długim
0: macie?
1: Weekendzie?
0: Jak się macie? Hej, jak się dzisiaj macie? SMS-owo 3001. Proszę nam dać znać, bo jak ktoś się otworzy w jednym, w dwóch, maksymalnie w trzech słowach, to ma szansę zagrać o całe 300.
1: I równe szanse ma ten, kto napisze, że super, jak super. I ten, co napisze, że tak nie super.
0: Że gorzej. SMS 3001. Piszcie bez żadnych dodatkowych opłat.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
10: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
11: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
12: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
14: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
14: Też bądź pierwszy.
15: Świeże hity.
14: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
15: Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
17: I po reklamie.

0: John Newman robi nam super poniedziałek, kiedy to ktoś jest zmęczony po weselu o 7.31.
1: Niektórzy są zdemontowani, a inni całkiem słoneczni.
0: A u mnie wszystko gra, pozdrawiam was Mateusz, a my witamy Karolinę. Cześć Karola, siemano rano.
2: Cześć.
0: Jak tam twój świat, jaki nastrój w poniedziałeczek?
2: Taki sam jak wczoraj, przedwczoraj i kolejny poprzedni tydzień.
0: Bo?
2: Bo nie było weekendu.
1: Nie
2: było mieć.
1: To straszne.
0: Ale 300 może się zdarzą w naszym porannym konkursie, w którym to decydujesz, kto ma bliżej do miejscowości, do której będziemy jechać, a dzisiaj to już jest naprawdę ostatnia szansa, żeby przed wakacjami odwiedzić miejscowość Ławki. Ławki, szkolna oczywiście, Ławki.
1: Karolina, wsiadaj z nami, Irek jedzie z Bakałarzewa.
0: No, takie studenckie Bakałarzewo, a Aśka z miejscowości Piątki.
1: Wiadomo.
0: Prymuska, tak jej zostało. Kto ma bliżej? Do miejscowości Ławki, Piątki czy Bakałarzewo? Aśka czy Irek, decyduj. By obronić 300, nie U, tylko A. No, A.
1: Dobrze,
0: brawo.
1: Dobra, drugie pytanie 300 obronione. Irek do Ławki jedzie z Oszczywilka.
0: Aśka mi to wybrała, bo mówi, musisz pojechać do Oszczywilka, jak tam jest pięknie.
1: Właśnie.
0: A Asia jedzie z Uciekajki.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Nie podpowiadam.
2: No.
0: Asia. Zaczęłaś
1: tak ładnie od I
0: właśnie.
1: Miał być Irek. Dobra, trzecie pytanie,
0: Masz dwie stówy, jest dobrze. Ja jadę do miejscowości Ławki z przerwy.
1: A ja jadę z Dzwonkowic.
0: Tak, bo Dzwonkowice mówią, kiedy jest przerwa. Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
2: Aśka.
1: Dobrze!
0: Tak się broni. Brawo. Dwóch stóweczek o poranku w Maxie. Nie było weekendu, ale jest przyjemna nagroda.
2: No bardzo, powiem ci, że zrobiłeś mi dzień.

0: na Maxa w RMF Max grają Forever and a Day, czyli w wolnym tłumaczeniu do końca świata jeden dzień dłużej.
1: Och tak, papież Leon XIV w ogniu pytań dziennikarzy zmierzając do Hiszpanii.
0: Tak, zapytali go dziennikarze, czy bardziej kibicuje Barcelonie czy Realowi.
2: O mat.
0: No, trudne się wylosowało, ale papież powiedział, że to proste, papież kibicuje wszystkim, ale Robert Prevost jest kibicem Realu Madryt.
1: A, jego prawdziwe nazwisko to jest
0: tak
1: Robert Prevost.
0: No,
1: to nawet dobrze, że tak powiedział, wiesz, bo w tym sezonie Real tak gra, że jedyna szansa dla kibiców, by znaleźć się w raju, jest wtedy, kiedy ten raj załatwi im papież, nie?
3: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie! Awokado tylko 3,99 za sztukę. Ogórek gruntowy jedynie 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Cukinia tylko 6,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś! Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy!
6: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.pl.
7: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: I po reklamie.

0: Jaka ona jest cudowna, Olivia Rodrigo. Dla tych, co jadą do pracy. Dzięki Oliwii będziemy teraz pracować jak naoliwiona maszyna. Dzisiaj do samego wieczora. Tyle, ile musicie. To jest poranek RMF Max, to Asia Meus, to Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko.
1: Ważna sprawa, no. Uwaga. Ostatnia jeszcze działająca trasa narciarska w polskich Tatrach zostaje dzisiaj zamknięta.
0: To coś jeszcze działało do wczoraj?
1: Tak.
0: Ale fajnie, gorąco.
1: Morskie okorysy tam jeszcze można było, od dzisiaj już nie można, bo tak ogłosił Tatrzański Park Narodowy.
0: Super, to dziękujemy. To są bardzo ważne wiadomości, które oficjalnie już kończą zimę, a przede wszystkim sezon narciarski. Jak ktoś chciał sobie nowy sprzęcik kupić i czekał na takie prawdziwe wyprzedaże, to chyba od dzisiaj, tak potrwają do października.
1: Spieszcie się.
0: To jest nowość. Nowość od Bibi Rexy i Davida Getty. 10 minut przed godziną 8. Zróbcie sobie głośniej RMF.

0: Zdecydowanie jedno z najlepiej zagranych pianin w numerach, które gramy wam w RMF Max. Bausaj Magnetic przed ósmą.
1: Cztery minuty przed ósmą, przepraszam, cztery minuty przed godziną ósmą. Branża transportowa w tym tygodniu będzie protestować, a my będziemy o tym mówić we Fleszu punktualnie o ósmej.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniPola2026.com.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
9: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
8: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
9: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
8: A papierologia?
9: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
8: Serio? To dawaj kontakt.
9: Promień Energii. 530 944 444.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje?
16: To w euro!
17: Emocje rosną!
16: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: 8 na zegarach w studio RMF Max. Czas na najświeższy flash, pogodę i sport. To już teraz Monika Chrycko. Dzień dobry. Dymisji całego rządu domaga się Przemysław Czarnek. Chodzi o kontrowersyjne słowa wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego, który porównał członków UPA do żołnierzy niezłomnych.
2: Natychmiast do dymisji! I to nie ten wiceminister, tylko cały rząd z Tuskiem na czele.
1: Mówił Przemysław Czarnek podczas wizyty w Nowym Targu. Prawie 500 firm transportowych upadło tylko od stycznia tego roku. O swojej trudnej sytuacji transportowcy będą w tym tygodniu rozmawiać w Ministerstwie Infrastruktury. Czego konkretnie oczekują przewoźnicy?
3: W pierwszej kolejności ułatwień formalnych, na przykład w pozyskiwaniu niezbędnych teraz kierowców z zagranicy. Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński opisuje, że długie procedury zniechęcają właścicieli firm przewozowych. Właśnie w tej sprawie przewoźnicy w tym tygodniu będą domagać się reakcji rządu. Jesienią, jak ustaliłem, rozważają protest.
1: To był Michał Dobrołowicz. A na Bliskim Wschodzie zaostrzenie konfliktu. Nad ranem izraelskie siły powietrzne przeprowadziły ataki na cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. Był to odwet za irański ostrzał Izraela.
0: To jest RMF Max.
1: I kolejne informacje w skrócie. Krakowscy ułani proszą o pomoc w znalezieniu konia należącego do szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego. Zwierzę o imieniu Amarant po raz ostatni było widziane w sobotę po południu w okolicach Wisły. W momencie ucieczki Amarant miał na sobie kulbakę, o głowie kawaleryjskie oraz granatowy czaprak. Linia 666 pojedzie z Krakowa na Hel. To powrót linii po tym, jak PKS Gdynia po protestach zmienił numer linii na 669. Co o tym powrocie myślą turyści?
4: To ten highway to hell, nie? Miał być 666, jedzie do Helu, to jest spoko, nie? Ja uważam, że to jest w porządku. Tu jest taki podtekst trochę, jest normalny autobus, normalna cyferka.
1: Usłyszał w Helu Stanisław Pawłowski. Świetne otwarcie sezonu na otwartym stadionie przez Ewę Swobodę. Polska sprinterka wygrała bieg na 100 metrów podczas meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie z czasem 10:99. To najlepszy czas w tym roku w Europie. Teraz przenosimy się do Nankinu w Chinach. Polskie siatkarki zakończyły pierwszy turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone w ostatnim meczu przegrały 1-3 z gospodyniami. Bilans Polek po pierwszych czterech spotkaniach Ligi Narodów to 3 zwycięstwa i porażka. Kimi Antonelli najlepszy w Monte Carlo. Włoski kierowca wygrał Grand Prix Formuły 1 o Grand Prix Monaco. Dla Włocha to 5 wygrany wyścig z rzędu. Wszędzie dzisiaj mamy sporo słońca, ale miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i w centrum. Najchłodniej w Trójmieście, tam termometry pokażą od 20 do 22 kresek na plusie. W centrum i na zachodzie, jak w Poznaniu czy Łodzi, około 24 stopni. A najcieplej ma być dzisiaj we Wrocławiu, nawet 25 kresek powyżej zera. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie wysokie, więc pogoda będzie dzisiaj sprzyjała spacerom.
0: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: 4 po 8, 4 wejściówki do parku rozrywki, do wygrania w tej godzinie.

0: I to był dobry rytm o 8:08 z głośnika, wybrzmiawszy spowodować, że poniedziałek będziecie mieli arcy udany. Jak pisał poeta, amen.
1: Pięknie.
0: Dobrze, no, dzięki.
1: Jaka piękna polszczyzna.
0: Pomyślałem sobie, że 9 minut po godzinie 8:00 świat nie będzie tym tak bardzo zaskoczony, jak wiadomością, którą do studia przynosi Joanna Meus. Słuchajcie, ja jestem w takim szoku, że wydaje mi się to nieprawdopodobne, a jednak, tacy jesteśmy.
1: 27 milionów złotych naszych pieniędzy nie odebraliśmy sobie z wygranych z totalizatora sportowego. 27 milionów złotych zostało nieodebrane.
0: I proszę nie mówić, że ktoś zgubił kupon, że to na pewno ktoś zapomniał, że nie wiedział, że wygrał. Nie, to jest na pewno nie. To jest na pewno ostateczny dowód na to, że my Polacy jesteśmy już tak bogaci, że nam więcej pieniędzy, 27 baniek, nie potrzeba. Do pełni szczęścia tylko jakaś nutka by się przydała, tak Anyma, Georgie. To jest beautiful, panie. I panowie oczywiście.

0: ogień z głośnika wyleciał. Topic Becky G, rewelacyjny hit na maksa. Sorry, papi.
1: No sorry, papi, bo sorry, dzisiaj nie papi, tylko Maja. Nasza Majeczka dzisiaj jest najważniejsza.
0: Och tak, 9.25 przylatują samoloty z Paryża. 9.25, cała Polska z transparentami. Witam Maję Chwalińską na lotnisku.
1: No właśnie, i co na takim transparencie byście napisali, żeby Majkę naszą powitać na lotnisku?
0: Piszcie SM... Głosówką
1: nagrajcie, co byście napisali.
0: Tak, piszcie, wysyłajcie głosówki. Głosówkę na transparent. Tak wam chcemy zaproponować taką zabawę, w której stawką są 4 wejściówki do Energylandii.
1: Co powinno się znaleźć na takim transparencie powitalnym dla Mai dzisiaj na lotnisku, to nagrajcie to głosówką i wyślijcie na Messengerze do RMF Max.
0: Dziękujemy. Znaczy już jedno nagrałem. Messenger RMF Max czynny, transparenty czekają, 4 wejściówki do parku rozrywki są do wzięcia. Dajcie coś fajnego, powitalnego dla Mai Chwalińskiej.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
7: masz! Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Myślę, że na transparencie powinno być: nasza Maja, choć nieznana nam Garosa, rozpykała.
2: No pięknie, dzięki Łukasz, super. Łukasz i inni słuchacze, nagrywając głosówki, czytają to, co mają napisane na transparentach powitalnych dla Maji Chwalińskiej, która dzisiaj o 9.25 ląduje w Polsce.
3: Nasza Maja, mistrzem świata. Tak jak Iga nam wymiata.
2: To śpiewająco Magda.
4: Pięknie śpiewa Magda.
2: Super, super.
4: A Piotrek?
2: Z ważnym pytaniem.
5: Maja, masz chłopaka?
2: O kurde.
5: A żona mi wybaczy.
4: Się zobaczy.
2: Żona jest innego zdania, jak znamy żonę.
6: Maja, zarobiłaś tyle pieniędzy, że nie musisz już pracować, ale pograj dla nas chociaż trochę.
2: O, bardzo fajny transparent. Cztery wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie zdobywa Kacper. Bo Kacper inaczej niż wszyscy.
7: I po to, żeś wracała?
2: Kacper!
7: I po to, żeś wracała?
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Mamo ma taką siłę zmniejszania porannych korków i Kygo i Khalid, którzy przed momentem wystąpili w RMF Max.
1: A teraz uwaga, bo to jest alarm dla wszystkich, którzy w poniedziałek jadą do pracy. Okazuje się, że Polacy pracują za dużo, 38 godzin tygodniowo, co daje nam piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej.
0: 38 godzin.
1: 38.
0: A w umowie 40 godzin tygodniowo. Gratulujmy sobie tych dwóch. A nie martwmy się 38.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
5: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniPola2026.com.
6: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
7: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
6: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
7: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
6: A papierologia?
7: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
6: Serio? To dawaj kontakt.
7: Promień Energii. 530 944 444.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze.

0: To potrafi. No. Tak potrafi, że się od razu człowiekowi cieplej na sercu robi. Ed Sheeran w RMF Max i Martin Garrix w tym numerze też.
1: 11 minut i godzina 9. Rzecz, która na pewno wyskoczy wam dzisiaj w internecie. Skandal. Polska żyrafa zjada niemieckie siano.
0: ZOO w Warszawie ogłosiło przetarg na siano, faktycznie. Przetarg wygrał polski dostawca, ale siano jest zagraniczne. Z Włoch i przyjechało przez Niemcy.
1: Niemcy, szkoda. Szkoda, że ta trawa nie była z Holandii, bo ostatnio jak taką holenderską trawę zjadł hipopotam, to dostał dodatkowe hipopotam. No właśnie tak.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Tak zagramy, że aż nawet poranna kawka się sama zamiesza i zrobi się bardziej słodka, mimo że cukru nie nasypaliście. To są hity na maksa. To jest RMF Max.
1: 3 tygodnie zostały do rozpoczęcia wakacji i o wakacyjnych planach Polaków będzie we fleszu RMF Max o 9:00.
0: Za 4 minuty.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Kaufland jest.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Podlasie 97 i 5 FM.
1: Na zegarach 9. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. 3 tygodnie do rozpoczęcia wakacji. Jeśli planujecie jeszcze w tym sezonie skorzystać z wyjazdów all inclusive, warto się pospieszyć, bo opcji jest coraz mniej.
2: W tym roku sezon wakacyjny będzie szczególny, ponieważ poza cenami podróżni będą zwracali jeszcze większą uwagę na kwestie logistyczne, czas dojazdu, większą przewidywalność podróży, ale też bezpieczeństwo.
1: Prognozuje Eugeniusz Triason z portalu travelist.pl. Droższe w tym roku będą najczęściej wybierane przez Polaków kierunki: Grecja, Turcja czy Egipt.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: O poranku w RMF Max sprawdzamy świeże prognozy synoptyków. Dziś pogoda znów może być dynamiczna. Na popołudnie specy z IMGW zapowiadają przelotne opady deszczu. Niewykluczone są też burze. Alerty pierwszego stopnia obowiązują dla powiatów sajneńskiego, augustowskiego, suwalskiego i sokulskiego. Tu może solidnie popadać. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Województwo podlaskie jest ciągle poniżej średniej płacowej w kraju. Przypomina Łukasz Prokorym. Marszałek przedstawił stanowiska w sprawie bezpieczeństwa regionu i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Chodzi o tak zwany pakt migracyjny, który ma zatrzymać młodych w regionie.
3: Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówimy o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju. Jest to szczególnie widoczne w kontekście relacji z naszym sąsiadującym regionem, czyli z regionem Mazowsza. W ramach tego instrumentu oczekujemy, że miejsca pracy będą wspierane finansowo właśnie przez ten instrument prawa do pozostania.
1: Co znalazło się w drugim konkrecie? Dowiecie się w kolejnych fleszach RMF Max. O poranku w RMF Max propozycja dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność turystyczną nad wodą na trasie Pisa-Narew. Województwo podlaskie prowadzi nabór do systemu identyfikacji podmiotów. W praktyce oznacza to, że można skorzystać z preferencyjnej pożyczki na rozwój turystyki. To propozycja dla lokalnych firm z branży turystycznej obejmujących noclegi, gastronomię czy wypożyczenie sprzętu wodnego. Szczegóły znajdziecie na podlaskie.eu. Białystok oczami mieszkańców. Z RMF Max wiecie, że trwa nowy miejski konkurs fotograficzny. Może wziąć w nim udział każda pełnoletnia osoba. Waszym zadaniem jest uchwycić na zdjęciach zaskakujące kadry i wyjątkowe momenty z życia miasta. Posłuchajcie, dlaczego miasto ogłosiło taki konkurs.
4: Przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
1: Mówi wiceprezydent Rafał Rudnicki. Na przesłanie prac jest czas do 14 sierpnia.
5: Zwłaszcza na północy i w centrum, najchłodniej w rejonie Trójmiasta, tam termometry pokazywać mogą w okolicach 20-22 stopni, w centrum i na zachodzie, jak i w Poznaniu czy Łodzi około 24 stopni, a najcieplej w rejonie Wrocławia, tam nawet 25-26 kresek. Wiatr chwilami może być silniejszy, ciśnienie wysokie, pogoda sprzyja spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu, więc po pracy można coś zaplanować.
6: Hity na 14481 to za mało.
7: A 14484 to za dużo.
6: Pomiędzy są tylko dwie możliwości.
7: I wygraj te pieniądze. Wygraj te pieniądze w naszej zabawie za dużo, za mało. Wleciały super szanse na www.rmfmax.pl. Asia, Irek, będziemy tu jutro.
6: Pa, pa.

0: Dawid podsiadło w RMF Max na koncertach, brzmi jeszcze lepiej, o ile to możliwe. Już ruszył w trasę koncertową, no ale dziś to wspomagamy was w trasie do pracy, chociaż w dużej części już pewnie dojechaliście. Robert Majowski, dzień dobry, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. To będzie tydzień z Mają Chwalińską na ustach, w sensie, że będzie się o niej dużo mówić. No ciekawe, jak te wszystkie konta facebookowe będą się zachwycać, jak jej coś nie pójdzie, no ale na razie jest super. Jak Supergirl, które zagramy za chwilę w RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: I po reklamie.

Alex Warren w RMF Max Podlasie. Jakby chciał nas zachęcić do działania, no to bierzemy się za poniedziałek. No a w Parku Wodnym w Łomży też biorą się do działania, biorą się za konserwację. Po co ja o tym mówię? No bo coraz fajniejsza pogoda, coraz większa ochota na wodne zabawy. No i żeby to w czasie wakacji wszystko działało jak należy, no to muszą wykonać niezbędne prace i do końca czerwca, dokładnie do 29, obiekt będzie nieczynny, ale jakby co, to pływalnia przy Niemcewicza jest otwarta. No ale w poniedziałek o tej porze, no to lepiej za bardzo nie odpływać. Bierzemy się za pracę z mocnym muzycznym wsparciem. Justin Bieber, Nicki Minaj, Werner.

0: No jeżeli dzisiaj wstaliście i pomyśleliście, poniedziałek, no to my w RMF Max robimy taki manewr, że to będzie wasz najlepszy poniedziałek. To znaczy może być tylko dwie szanse, właściwie tylko dwie możliwości. Tak powinienem powiedzieć. 50% szans na to, że jak wejdziecie do finału zabawy za dużo, za mało, to zgarniecie ponad 14 tysięcy złotych, jeśli do was zadzwonimy. Trzeba tylko wytypować kwotę z przedziału 14 482 albo 14 483 zł. No tylko dwie możliwości. No i potem, jeżeli traficie, czekać, aż przelew przyjdzie. A teraz nie ma co czekać. Teraz najlepiej wysłać słowo MAX na numer 7327. Koszt SMS-a 3,69 zł. Ten SMS może zmienić poniedziałek w najlepszy dzień tygodnia. Wysyłajcie MAX 7327.
1: MAX. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: Wiemy, że 14 481 zł to za mało.
2: A 14 484 zł to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
10: To ci zrobi dobry dzień.
11: Siemano rano.
10: Zabawa i dobry humor na start.
12: Wstawaj, nie udawaj.
10: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
14: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. O poranku w RMF Max spoglądamy na pogodowe mapy. Wynika z nich, że słońca nie powinno zabraknąć, ale po południu warto mieć przy sobie jakiś przeciwdeszczowy gadżet, bo niewykluczone są przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze. Wartości na termometrach lekko powyżej 20. Dziś w Białymstoku 22, maksymalnie 23 stopnie. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z północnego zachodu. Ciśnienie jest na dość dobrym i stabilnym poziomie. Biometr niekorzystny.

Wild z RMF Max, to z taką muzyką to ogarniemy poniedziałek, zanim się szefostwo zdąży zorientować, że nowy tydzień rozpoczęliśmy. Do wakacji tylko 18 dni, a my już ruszyliśmy z kolejną trasą Lato na Maxa. Były Gorlice, była Piła, no i w tym tygodniu, w najbliższą sobotę, Malbork i Wilki na scenie. A dopiero bierzemy rozpęd, no i pomaga nam w tym rozpędzaniu się znakomity DJ z Francji. Oj, David Guetta ma mocną konkurencję, to i żel, ale to jest kocur.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Pomidor malinowy leżał dziś na stole i pękał wręcz z dumy. Ja tu gram główną rolę. Ogórek się obruszył, cebula aż zbladła, bo cała rodzina tylko pomidory jadła. Ktoś posolił lekko, dodał trochę śmietanki, a wszyscy zajadali, aż trzęsły się firanki. Tylko teraz z aplikacją Arhelan pomidor malinowy jedynie 6,99 za kilogram. Cena bez aplikacji 7,99. Limit maksymalnie 3 kg na aplikację. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
13: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
16: I po reklamie.

0: Na zegarach 10:00. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. Liderzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec spotkali się na Downing Street w Londynie. W rozmowach uczestniczył także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
1: Dyskutowali o tym, w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia bojowe Ukrainy oraz jak zacieśnić długoterminową współpracę przemysłową z tym krajem w celu wzmocnienia obronności Europy. Przedstawiono także 5 kluczowych warunków ewentualnych negocjacji pokojowych, które obejmują m.in. całkowite zawieszenie broni, konieczność uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz utrzymanie sankcji nałożonych na rosyjskie aktywa aż do czasu zakończenia wojny.
0: Informował Bogdan Frymorgan. Minęła 10:00, a teraz skrót informacji z regionu. Dziś ostatni dzień, aby zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego Łomży. Przypomnijmy, jest to edycja z rekordowym budżetem.
2: 3 200 000 zł.
0: Prezydent miasta Mariusz Chrzanowski liczy na pomysłowość mieszkańców.
2: Mam nadzieję, że też podobnie jak w latach poprzednich, nasi mieszkańcy wykażą się ogromną kreatywnością i pomysłami, dzięki którym nasze miasto będzie się mogło zmieniać, bo widzimy, że jest to dobry kierunek i zarówno zadania inwestycyjne, jak i zadania osiedlowe są istotne w funkcjonowaniu naszego miasta.
0: Przypomnijmy, projekty można zgłaszać w 2 kategoriach, ogólnomiejskiej i osiedlowej. I jeszcze jedna krótka informacja z Łomży. Ruszyła coroczna przerwa techniczna w Parku Wodnym Mosiru, a to oznacza, że do 29 czerwca obiekt przy Wyszyńskiego będzie nieczynny. To czas na prace konserwacyjne, serwisowe i przeglądy techniczne. W Białymstoku powstała mapa miejsc przyjaznym matkom karmiącym. Powstała z inicjatywy Białostockiej Rady Kobiet. To coś więcej niż punkty na mapie. To praktyczny przewodnik po miejscach, w których można nakarmić dziecko bez stresu, swobodnie, komfortowo i bezpiecznie. Jak je poznać? Po żółtej naklejce na drzwiach z napisem miejsce przyjazne matkom karmiącym. Do akcji dołączają już kawiarnie, urzędy, biblioteki, przychodnie i sklepy. Na profilu facebookowym Białostockiej Rady Kobiet znajdziecie link do mapy. A na koniec flesza krótko restauracyjny hit w Białymstoku. Aż 5 restauracji ze stolicy regionu znalazło się w przewodniku Michelin Polska 2026.
3: 5 restauracji wyróżnionych w tegorocznej edycji przewodnika Michelin to jest coś naprawdę wyjątkowego. Od 1900 roku Michelin, na początku we Francji, a później w Europie, przyznaje swoje rekomendacje, swoje gwiazdki, swoje oznaczniki, które są czymś najważniejszym w branży gastronomicznej.
0: Mówi wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a wyróżnione restauracje znajdziemy na stronie białystok.pl. Teraz już prognoza pogody. W RMF Max Podlasie spoglądamy na pogodowe mapy. Dziś czeka nas pogodowy miszmasz. Meteorolodzy prognozują trochę słońca, trochę przelotnych opadów, a po południu niewykluczone, że zagrzmi. 22, maksymalnie 23 stopnie. Takiej temperatury spodziewamy się w drugiej części dnia na termometrach w Białymstoku i Łomży. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej w porywach do 45 km na godzinę, a dziś podmuchy z północnego zachodu.
4: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
5: Już po 10:00, poniedziałkowe Byle do obiadu. Słuchajcie, w zabawie za dużo, za mało. Już mamy tak zacieśnione widełki, że albo dziś, albo jutro. Ktoś musi odgadnąć, ile dokładnie jest pieniędzy do wygrania. Na pewno ponad 14 000 zł. I na pewno teraz Gibbs, Kukon i Jonathan pojawiają się w RMF Max. Tyma.

0: No nie nagrywa numerów zbyt często, ale jak już coś nagra, to mamy taką petardę. Bob Sinclair w RMF Max razem z Kajzą. Brzmi świetnie w poniedziałek. A co będzie we wtorek? No, może pomyślicie, mogłem napisać, albo mogłam. Mogłam wygrać, ale nie napisałam, nie wysłałam. Mogłem pojechać na wakacje, no ale nie wysłałem SMS-a, a można to zrobić teraz. Teraz możecie wpisać słowo MAX, wysłać na numer 7327. To kosztuje 3,69 zł, bo są już tylko dwie możliwości w zabawie: za dużo, za mało. No już wiemy prawie dokładnie, ile mamy na koncie. Albo 14 482, albo 3 złote. Tylko w takim przedziale można wybierać. Aha, no i teraz jeszcze dajemy wam 350 losów za jedno zgłoszenie przez najbliższe 10 minut. To do dzieła. Max ślicie na 7327, żeby wam kasa nie przeszła koło nosa.
1: Max. Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
4: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

tego to się słucha głośno, to oczywiście tak bez przesady, żeby w biurze nikomu nie przeszkadzać, to Eben w RMF Max Podlasie. No to teraz jeszcze głośno o fajnych wydarzeniach, bo bardzo sympatycznie nam się ten tydzień rozpoczyna. Dzisiaj koncert Deltafonik w klubie Fama w Białymstoku. No a najbliższy weekend, ale to się będzie działo w Łomży. Dni Łomży, w piątek koncerty w Muszli Koncertowej. Wystąpią m.in. Lordofon, OSTR, Aster, Jankigi i Avi. Zresztą tych wydarzeń będzie więcej i wrócimy do nich dzisiaj w RMF Max. No a teraz kolejna porcja hitów na maksa do pracy. Najpierw rewelacyjna Raj, a później jeszcze Teddy Swims.

0: Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
5: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.

0: Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Lasie 97 i 5 FM.
1: W RMF Max Podlasie spoglądamy na pogodowe mapy. Dziś czeka nas pogodowy miszmasz. Meteorolodzy prognozują trochę słońca, trochę przelotnych opadów, a po południu niewykluczone, że zagrzmi. 22, maksymalnie 23 stopnie. Takiej temperatury spodziewamy się w drugiej części dnia na termometrach w Białymstoku i Łomży. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 45 km na godzinę. A dziś podmuchy z północnego zachodu.
0: RMF Max. RMF Max Podlasie.

No Rihanna w RMF Max, wiadomo, kto inny tak potrafi S&M zaśpiewać, ale są już przecież kolejne pokolenia zdolnych artystów i nie trzeba na Barbadosie szukać, chociaż dziś akurat Światowy Dzień Oceanów, a to akurat Ocean Atlantycki, więc to się tam pięknie składa, no ale tu u nas też mamy zdolne dziewczyny, Roxy na przykład, która już wypłynęła dawno na głębokie wody. Chciałam ciebie więcej. To właśnie ona teraz z White'em i później jeszcze będzie Thomas Gray w RMF Max. RMF Max.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
14: I hity pod same drzwi.
15: For free.
14: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
16: Na zegarach 11. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. Kilkuset kibiców powitało na lotnisku Chopina w Warszawie Maję Chwalińską. Dzięki sukcesowi w Paryżu 24-latka w najnowszym światowym rankingu tenisistek zajmuje 21 miejsce. Poprzednio była 114.
17: Udało się zobaczyć Maję Chwalińską?
18: No, udało się, co prawda z tyłu, ale jest jakiś sukces.
17: Pan dostał autograf?
19: Tak, podpis, tak.
17: Jest na koszulce pana?
19: No tak.
17: Jak pan to zrobił?
19: No, poprosiłem.
17: Pan tu ma specjalny głośnik?
19: Tak, no bo Maja to Maja, tak?
4: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
19: No dziewczyna jest fenomenalna, no maleńka zrobiła coś takiego, że mam takie endorfiny, że chce mi się żyć, tak?
16: Na lotnisku był Michał Dobrołowicz, a teraz skrót informacji z regionu. To może być letnia rewolucja komunikacyjna. Czy na jednym bilecie będzie można jeździć autobusami PKS Nova oraz Białostockiej Komunikacji Miejskiej? Radni Białegostoku będą o tym debatować na najbliższej sesji.
6: Będziemy starali się doprowadzić do tego, żeby na czerwcowej sesji Rady Miasta doprowadzić do przyjęcia uchwały, która zagwarantuje tym wszystkim, którzy w celach turystycznych pojawią się w sezonie wakacyjnym w naszym mieście i w naszym województwie, takie warunki zakupu biletu, żeby były one jak najlepsze i żeby korzystać z takiego wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego biletu, który jest i biletem PKS-u i biletem BKM-u.
16: Mówi wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki. Sesję miejską zaplanowano 25 czerwca. Zakończyły się konsultacje dotyczące unijnego projektu pod nazwą Prawo do pozostania. Z RMF Max wiecie, że Unia chce znaleźć sposób na to, aby młodzi nie opuszczali swoich rodzinnych miast, szukając lepszej pracy. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przygotował dokument z kilkoma konkretami. Oto jeden z nich.
9: Oczekujemy w drugim konkrecie, że zostanie przygotowany europejski standard dostępu do usług publicznych. Dzisiaj, Szanowni Państwo, Komisja Europejska wspiera takie usługi publiczne jak transport, jak dostęp do służby zdrowia, do szpitali czy do szkół na podstawie liczby mieszkańców.
16: Zdaniem marszałka jest to krzywdzące.
9: Mamy rozproszoną sieć osadniczą, co powoduje, że ten sposób finansowania tworzy chociażby w naszym regionie pustynie medyczne.
16: mówił marszałek Podlasia Łukasz Prokorym. Masz pomysł na turniej, zawody, sportowy piknik albo inną inicjatywę zachęcającą mieszkańców do ruchu? Jeśli tak, to świetnie się składa. Możesz zdobyć na ten cel dofinansowanie w konkursie Zarządu Województwa Podlaskiego. Do rozdania jest 5 milionów złotych. Wnioski mogą składać kluby sportowe, organizacje i społecznicy. Jest na to czas do 25 czerwca. Szczegóły są na podlaskie.eu. A na koniec krótko koszykówka. Przemysław Kociszewski dołączył do Żubrów Białystok. Silny skrzydłowy ma 22 lata i mierzy 203 cm. Ostatni sezon zagrał w pierwszej lidze w Wigri AZS Politechnika Opolska. Po południu polecamy mieć pod ręką parasol albo jakiś inny przeciwdeszczowy gadżet. Na pogodowych mapach Podlasia mamy przelotne opady deszczu. Niewykluczone są też lokalne burze. 22, maksymalnie 23 stopnie. Takiej temperatury spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z północnego zachodu. Ciśnienie w drugiej części dnia powinno być na dość dobrym i stabilnym poziomie. Biometr jest niekorzystny.
13: Na maksa. No i już nam się po 11 zrobiło w poniedziałek. To chyba całkiem niezłe tempo. Nawet się nie zorientujemy, a będą wakacje, chociaż domyślam się, że uczniom to oczekiwanie się trochę bardziej dłuży, ale na mnie będzie. No nie z taką muzą, jaką mam dla was. Andy Das przed nami.

0: się dziewczynom udało. Modelki w RMF Max. Kiedyś na zawodach szkolnych, zanim się wyszło na boisko, to trener mówił, że żeby wygrać, to robimy taktykę na dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. Właśnie taką taktykę trzeba przyjąć w dzisiejszej zabawie za dużo, za mało w RMF Max, bo są tylko dwie możliwości. No, może się udać, albo może się nie udać, ale serio, 50%, bo 14 482 zł albo 483. No, tylko dwie wersje są możliwe. No i typujecie albo jedną, albo drugą. Jeśli do was zadzwonimy, a to jest możliwe przecież, jeżeli wyślecie słowo MAX na numer 7327. Koszt SMS-a 3,69 zł i prawie 14,5 tysiąca złotych dzisiaj do wygrania w RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Odkryj wyjątkowy świat Taranko, gdzie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze sukienki na każdą okazję i luksusowe dodatki, które podkreślą twój styl. Nowa kolekcja już dostępna. Odwiedź butik Taranko w Galerii Jurowieckiej, poziom 0. Taranko, bądź niezapomniana. Be an icon.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
13: Wyj głośniej.

może tylko on tak potrafi. Ed Sheeran w RMF Max w Podlasie. Gdyby stand-uperzy mieli się nim zająć, to na bank do koloru włosów by się przyczepili. No tak najłatwiej, chociaż może Karol Modzelewski wymyśli coś bardziej oryginalnego. On pojawi się w najbliższą niedzielę w Zmianie Klimatu w Białymstoku, ale wcześniej w ramach Dni Łomży w sobotę koncerty. Wspominałem już o tych piątkowych, no a w sobotę Maggie, Verdis, Piękni i Młodzi i Boys w muszli koncertowej Łomży. Tak nam się zapowiada kolejny weekend. A jak zapowiadają się najbliższe minuty? Najpierw Wiktor Waligura, który w tym roku będzie występować na męskim graniu, a później nowa, wspaniała Shakira.

0: Alfa, Shakira w RMF Max, Die Die. No z takim tytułem to idealnie się wpasowała, bo dajemy przecież pogotówkę, zapraszam na rmfmax.pl, no bo jak nie dziś, to jutro ktoś z was wygra prawie 15 tysięcy złotych. Czy z pogodą też będziemy wygrani? O tym za chwilę i po prognozie będę miał dla was Artemasa. RMF Max.
1: Po południu polecamy mieć pod ręką parasol albo jakiś inny przeciwdeszczowy gadżet. Na pogodowych mapach Podlasia mamy przelotne opady deszczu. Niewykluczone są też lokalne burze. 22, maksymalnie 23 stopnie. Takiej temperatury spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z północnego zachodu. Ciśnienie w drugiej części dnia powinno być na dość dobrym i stabilnym poziomie. Biometr jest niekorzystny.
2: RMF Max. RMF Max Podlasie.

Yearbooks w RMF Max. No i z tym poniedziałkowa zmiana mija przyjemniej. Podobno długo pracujemy. Piąte miejsce w Europie. A czemu piąte, a nie pierwsze? No, sami wiecie, jaki był weekend. A po takim czterodniowym weekendzie to też trzeba mieć chwilę, żeby wejść na obroty. No ale jak już się rozpędzimy, to tylko osoby mające własną działalność gospodarczą pracują według statystyk więcej od etatowców. No, Dawid Podsiadło też wziął się mocno do pracy. Zaczęła się jego trasa koncertowa. Będzie m.in. w Gdańsku, w Poznaniu. No i będzie teraz w RMF Max. To jego sezon. Później jeszcze sam Felt.

0: Big and beautiful.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Fejtek. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit.
12: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
4: Na zegarach 12. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witajcie ponownie. Zapraszam na Flash. Siły zbrojne Łotwy wydały drugie ostrzeżenie na platformie X o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej w powiatach Lucyn, Balwi i Rzezyca na wschodzie kraju. Wcześniej armia poinformowała o zestrzeleniu przez siły NATO drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Teraz wojsko będzie szukać tego, co spadło na ziemię i będzie ustalać, czy był to na przykład rosyjski dron. Alarm został już odwołany, ale to nie oznacza, że Łotysze mogą spać spokojnie. Miesiąc temu na ich terytorium spadły dwa inne drony. Wtedy trafiły w magazyn ropy. We Flashu o 12 sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Pogoda po południu może się zmienić. Specy z IMGW zapowiadają na Podlasiu przelotne opady deszczu. Niewykluczone są też burze. Zaraz po Flashu więcej pogodowych szczegółów. 718 tysięcy złotych dostała Łomża na edukację włączającą. Poinformował właśnie w mediach społecznościowych wiceprezydent miasta Andrzej Stypułkowski. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych, który obejmie wsparciem 5 miejskich placówek oświatowych. Szkoły i przedszkola otrzymają specjalistyczne wsparcie, szkolenia, doradztwo oraz dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu. Tymczasem mieszkańcy Łomży decydują, na co wydać 3 200 000 zł. Z RMF Max wiecie, że jeszcze tylko dziś można zgłaszać projekty do nowej edycji budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać w dwóch kategoriach, ogólnomiejskiej i oświatowej.
5: W dotychczasowych edycjach wykonano zadania o łącznej wartości blisko 25 milionów złotych. Myślę, że to jest znacząca kwota. W tym roku oczywiście w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczyliśmy kwotę 3 200 000 złotych, z czego 1 550 000 jest to kwota, którą przeznaczamy na zadania ogólnomiejskie, przy czym wartość jednego zadania w zadaniach ogólnomiejskich nie może przekroczyć 900 000 złotych.
4: A w przypadku zadania osiedlowego 20 tysięcy złotych, dodaje wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski. We Flashu w południe czas na raport sportowy z weekendu. Ten w całości poświęcony jest lekkiej atletyce. Robert Bońkowski.
6: Za nami meeting Halina Konopacka Classic. Bardzo dobrze w zawodach spisała się skoczkini wzwyż Maria Żodzik, która ustanowiła swój najlepszy wynik w sezonie, przeskakując poprzeczkę na wysokości 196 cm. Dobrze pobiegła też Marlena Granaszewska, która 200 metrów przebiegła z czasem 23 sekund i 28 setnych. Ale kapitalnie pobiegła też Ewa Swoboda, która zanotowała rekordowy start na otwarcie sezonu.
7: Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc. Myślałam, że będzie troszeczkę gorzej, ale jak zobaczyłam 11.00, jak biegałam na metę, mówię wreszcie.
6: Mówiła Swoboda. Zawody zdominowały też podlaskie kulomiotki, w tym Zuzanna Maślana, która wygrała konkurs, pchając kulę na odległość 16 metrów i 72 centymetrów.
4: Tyle od naszego reportera, a teraz prognoza pogody. Słabe i przelotne opady deszczu zapowiadają na popołudnie na Podlasiu synoptycy, a więc warto mieć pod ręką parasol. Ale za to wartości na termometrach będą bardzo przyjemne. Dziś w Białymstoku i Łomży 22, maksymalnie 23 stopnie. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej, w porywach do 45 km na godzinę z północnego zachodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie po południu ma być stabilne. Biometr niekorzystny.
8: Popołudniowe, poniedziałkowe, byle do obiadu w RMF Max właśnie się zaczęło. Najlepszy program do słuchania w pracy. To, że ponad 14 tysięcy złotych w zabawie za dużo, za mało, dziś lub jutro ktoś z was wygra, to prawda. Za 15 minut powiem więcej na ten temat i będę miał spore ułatwienie. No a teraz Gips ze swoim najnowszym winem ułatwia nam poniedziałkową zmianę. Później jeszcze będzie Remedy, Manuel, Single Ladies.

0: dzisiaj. To może się wydarzyć. Ponad 14 tysięcy złotych. Te pieniądze mogą być na waszym koncie. Teraz już można sobie wybrać kwotę, no bo albo 14 482, albo 83. No są tylko dwie możliwości do odgadnięcia. I może, jeśli do was zadzwonimy, to przyspieszycie to wszystko i wytypujecie właściwą kwotę, a przecież to tylko dwie możliwości. No i teraz jeszcze 356 losów, czyli dużo większe szanse na to, że zadzwonimy do was. Wystarczy wysłać słowo MAX na numer 7327 za 3,69 zł, żeby dzisiaj mieć szansę na telefon od RMF MAX w zabawie za dużo, za mało i duże szanse na wygranie ponad 14 tysięcy złotych.
1: RMF MAX. Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: RMF Max.
21: Hity na maksa.
20: Podlasie 97,5 FM.

Kaigo i Khalid razem w RMF Max Podlasie. No bo razem raźniej i szybciej, pewnie w pracy też tak macie. Kolejny poniedziałek, kolejny tydzień, który przybliża nas do sezonu wakacyjnego na Podlasiu, ale zanim zaczniecie myśleć o letnich przyjemnościach, to może dzisiaj jeszcze pomyślcie o swoim mieście. Mówię do słuchaczy z Łomży akurat konkretnie, no bo jeszcze dziś można wysyłać swoje pomysły na wydanie pieniędzy z budżetu obywatelskiego. Ponad 3 miliony złotych do wydania, więc warto się zastanowić, co tam przy waszej ulicy, czy w ogóle w mieście warto kupić, zrobić, zainwestować, wyremontować. To wasze decyzje i wspólna kasa. Co innego Taylor Swift, ona wydaje swoje zarobione na koncertach i to numer z jej najnowszego albumu. Piękne The Fate of Ophelia i później jeszcze Bebe Rexha i David Guetta.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Polska żyrafa zjada niemieckie siano.
3: ZOO w Warszawie ogłosiło przetarg na siano, faktycznie. Przetarg wygrał polski dostawca, ale siano jest zagraniczne. Z Włoch i przyjechało przez Niemcy.
2: Szkoda. Szkoda, że ta trawa nie była z Holandii. Bo ostatnio jak taką holenderską trawę zjadł hipopotam, to dostał

0: Poniedziałku do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie! Awokado tylko 3,99 za sztukę. Ogórek gruntowy jedynie 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Cukinia tylko 6,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś! Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy!
6: Arhelan!
7: Masz powód do świętowania? Sala Bankietowa Polka przy ulicy Paderewskiego 8A to miejsce, w którym wydarzenia nabierają wyjątkowej energii. Wesela, studniówki, imprezy firmowe, urodziny, chrzciny, komunie. Każdą okazję zamieniamy w niezapomniane przeżycie dzięki stylowym wnętrzom, doskonałej kuchni i perfekcyjnej organizacji. Podpisz umowę do końca czerwca i zyskaj wyjątkową niespodziankę finansową. Zadzwoń i zarezerwuj termin. Sala Bankietowa Polka. Elegancja, emocje i perfekcja w każdym detalu.
8: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i

0: Alior.banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: I po reklamie. Słabe i przelotne opady deszczu zapowiadają na popołudnie na Podlasiu synoptycy, a więc warto mieć pod ręką parasol. Ale za to wartości na termometrach będą bardzo przyjemne. Dziś w Białymstoku i Łomży 22, maksymalnie 23 stopnie. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej, w porywach do 45 km na godzinę z północnego zachodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie po południu ma być stabilne. Biometr niekorzystne.

Dua Lipa w RMF Max ma wielu fanów w Polsce, jesteśmy w tym gronie, no ale nawet ona nie była tak witana jak Maja Chwalińska, bohaterka Rolanda Garrosa. No można powiedzieć, że to jej 5 minut, chociaż mam szczerą nadzieję, że jednak dużo więcej i dużo dłużej będzie trwać pasmo jej sukcesów. Mocno trzymamy za nią kciuki. No a tu też niezła rakieta, może nie tenisowa, ale za to jak brzmi Topic i Becky G, Sorry Papi.

0: Reklama.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
9: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
8: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
9: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
8: A papierologia?
9: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
8: Serio? To dawaj kontakt.
9: Promień Energii. 530 944 444.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford Inc. T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Ford Inc. napędzany potrzebami rodziny.

0: i po reklamie.
1: Na zegarach 13. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Ponad tonę heroiny przejęli w porcie w Gdyni funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Szacuje się, że narkotyki te warte są 220 milionów złotych.
2: CBŚP otrzymało od brytyjskiej administracji cenne informacje o tym, że do Gdyni może trafić wielki transport środków odurzających. Polskie służby skontrolowały kontenery z ozdobnymi cegłami, które nadano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Okazało się, że wewnątrz była ponad tona heroiny. Nadawcą najpewniej był Iran. Do tej sprawy zatrzymano 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn. To obywatele polscy. 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
1: Sprawą zajął się Krzysztof Zasada. We Fleszu o 13 na bieżąco śledzimy policyjne doniesienia. Za nami nietrzeźwy poniedziałkowy poranek na terenie powiatu łomżyńskiego. W Starych Kupiskach policjanci zatrzymali kursanta, który jadąc samochodem ciężarowym nauki jazdy wydmuchał prawie 1,6 promila alkoholu. 39-latek chciał zrobić prawko na kategorię C plus E. W konsekwencji mieszkaniec województwa mazowieckiego stracił prawo jazdy kategorii B. I zupełnie zmieniamy temat. Władze Podlasia mają pomysł na to, jak zatrzymać młodych w regionie. Od rana informujemy w RMF Max, że Urząd Marszałkowski Województwa przygotował dokument z kilkoma konkretami w ramach unijnego projektu pod nazwą Prawo do Pozostania. Jednym z konkretów jest wzmacnianie miast subregionalnych, jak Łomża, Suwałki czy Bielsk Podlaski.
3: Białystok jako stolica regionu w sposób bardzo mocno oddziałuje na cały region. Jest miejscem, którym jest centrum i kulturalnym, jest miejscem, gdzie są też największe szpitale. Zależy nam na wsparciu subregionów. Mówimy tutaj o subregionie bielskim, subregionie łomżyńskim i subregionie suwalskim.
1: Czego dotyczy opracowany postulat?
3: Dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać CIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich.
1: Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. To wyróżnienie można porównać do filmowych Oscarów, podkreśla wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Aż 5 restauracji ze stolicy Podlasia znalazło się w przewodniku Michelin Polska 2026. Najbardziej prestiżowym przewodniku gastronomicznym na świecie.
4: Można to porównywać do filmowych Oscarów. W tym roku dzięki inicjatywie i współpracy z Michelin ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej ocenie podlegały wszystkie restauracje na terenie naszego kraju.
1: A jak było wcześniej?
4: Oceniano restauracje z Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Zakopanego. Natomiast teraz ocenie podlegały wszystkie. Na liście w przewodniku znalazło się 196, z tego aż 5 z Białegostoku.
1: A ich listę znajdziecie na białystok.pl. Teraz pogoda. W RMF Max Podlasie spoglądamy na aktualne prognozy synoptyków. Wynika z nich, że po południu może przelotnie popadać, a i niewykluczone są lokalne burze. 22, maksymalnie 23 stopnie. To temperatura, której spodziewamy się w poniedziałkowe popołudnie w Białymstoku i Łomży. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Dziś porywy do 45 km na godzinę z północnego zachodu. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr niekorzystny.
5: Czy coś z tego długiego weekendu jeszcze w was zostało?
6: Troszkę przyprawki grillowej we krwi. Skoro pytasz, Anka Fiołas, siemacie w poniedziałek 8 czerwca. Tylko nie patrzcie w poziomie na tę datę, bo poniedziałek wyda się, że będzie trwał nieskończenie długo.
5: A my go przyspieszymy. Ale Farbem będzie z nami pchał go do przodu, ale najpierw jeszcze męskie granie orkiestra. Ja się

0: Jeśli robić powtórkę, to tylko z nimi. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It w RMF Max. Studenci tego nie lubią, wiem, teraz jest dużo napięcia w temacie sesji, ale właśnie można sobie teraz dać ten moment, żeby na chwilę się wyluzować i wyobrazić sobie świetlaną przyszłość, jak wygrywacie ponad 14 tysięcy złotych.
1: To co? Idziecie w tango? Poniedziałkowe? Z nami, bo do tanga ponoć trzeba dwojga. A tylko dwie możliwości już zostały w naszej zabawie. Jeśli będziecie w finale, macie 50% szans na to, by zgarnąć ponad 14 tysięcy 400 zł. Więcej powiedzieć nie mogę, bo to do was należy obstawienie właściwej kwoty, ale tak blisko jeszcze nie byliśmy nigdy.
0: Jak to się robi? Jak to się wchodzi? Po prostu chwyta się za telefon i wysyła się hasło MAX na numer 7327. 369 zł kosztuje tylko taki SMS. Jak do was zadzwonimy, to wychodzicie na stówę, na 100% wychodzicie z pieniędzmi. No teraz tylko kwestia z iloma. To będzie albo 500 zł, albo ponad 14 tysięcy.
1: 7327, SMS o treści MAX. To szkoda by było przegapić.
2: MAX. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
1: Ile?
0: Wiemy, że 14 481 zł to za mało.
1: A 14 484 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
12: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie.
11: Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: po tym weekendzie wszystkie piosenki będą nam się kojarzyć z Mają Chwalińską? Raz pierwszy taki życiowy sukces, którym cieszymy się absolutnie wszyscy. The First Time i Damiano Dawid za nami w RMF Max.
1: Maja jest już na polskiej ziemi, witały ją tłumy kibiców. No, no i z okazji powrotu Maji Chwalińskiej do Polski postanowiliśmy dzisiaj w naszej zabawie poniedziałek na skróty rozwinąć z wami skrót WTA, czyli WTA. Rozwińcie go zabawnie, nagrajcie głosówkę na naszym messengerze facebookowym, a ten, kto zrobi to najśmieszniej, zgarnie zestaw maksymalnych gadżetów. WTA.
0: WTA, what an action. What the action, przepraszam.
1: W poniedziałek wstałem tylko awaryjnie.
0: Proszę bardzo, dobrze pasuje. No to my czekamy na wasze rozwinięcia, żebyście mogli od nas dostać w poniedziałek zestaw gadżetów od RMF Max. Nagrywacie głosówki na naszym messengerze. We'll be right back.

0: jest kto nowość od Dawida Podsiadło w RMF Max. No ciekaw jestem, czy Stadion Śląski w Chorzowie już jest wysprzątany na błysk po dwóch dniach, bo dwa dni. W ten weekend Dawid Podsiadło grał tam koncerty.
1: Pozdrawiamy ekipę, która się tym zajmuje, ale też jednocześnie od razu podpowiadamy, od Dawida będzie mnóstwo nowości, no choćby ta, że zapowiedział. Szykuje się album z Soblem.
0: Wow. Dawid Podsiadło w najbliższy weekend gra w Poznaniu, a my zaraz sprawdzamy prognozę pogody po niej. Avicii w RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
1: Tu jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
1: Podlasie 97 i 5 FM.
2: W RMF Max Podlasie spoglądamy na aktualne prognozy synoptyków. Wynika z nich, że po południu może przelotnie popadać, a i niewykluczone są lokalne burze. 22, maksymalnie 23 stopnie. To temperatura, której spodziewamy się w poniedziałkowe popołudnie w Białymstoku i Łomży. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Dziś porywy do 45 km na godzinę z północnego zachodu. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr niekorzystny.
0: RMF Max
1: Podlasie.

0: od razu jakoś poniedziałek piękniejszy się staje przy takich hitach. Szwedzka Mafia za nami w RMF Max. Zakaz używania smartfonów, uwaga, wisi nad polskimi uczniami i być może pojawi się od września, ale w Stanach już widzą efekty. 80% nauczycieli twierdzi, że uczniowie lepiej się uczą, lepiej się zachowują, są chętni i bardziej aktywni bez telefonów w szkole.
1: Panie, ale można tyle rzeczy zrobić z prawą ręką, prawda? Nie wiem, przybić piątkę, zgłosić się do odpowiedzi.
0: To jeszcze nie potwierdzone, że od września u nas też ten przepis wejdzie w życie, ale to też rola nauczyciela, żeby potem zamiast gapić się w telefon, uczeń nie gapił się w sufit.
1: I na to będą mieli jeszcze 2 miesiące, żeby się przygotować.
2: Hity na Maxa.
1: Max. A tak w poniedziałek wspierają nas MGK i Wiz Khalifa, Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
6: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
5: Zaraz wszystko wyjaśnię.
7: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.
1: Let's go.
16: Don't kill my vibe.
1: RMF Podlasie, 97,5 FM.
17: Na zegarach 14. Słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. A na początek pieniądze Maji Chwalińskiej. W Polsce nie będzie musiała płacić podatku od nagrody za zajęcie drugiego miejsca we French Open. Niestety, na miejscu we Francji już tak.
18: Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
17: Mówi minister finansów. Andrzej Domański zapowiedział, że niedługo będzie się widział ze swoim francuskim odpowiednikiem i poruszy temat ewentualnego zwolnienia Maji z podatku także z ich strony. Jeśli się nie uda, Francuzi pobiorą aż 45%. 10% tego, co zarobiła na kortach nasza tenisistka, a jest to w sumie 1 400 000 euro. Minęła 14, czas na informacje z regionu w pigułce. Odliczanie rozpoczęte. W niedzielę wracają kolejowe połączenia między Łomżą a Białymstokiem.
19: 14 czerwca do miasta wjadą pociągi pasażerskie. Pierwszy kurs zaplanowano o 5.39. Wówczas pociąg z Łomży pojedzie w kierunku Białegostoku. Będą też połączenia z Ostrołęką i Olsztynem. PKP informuje z kolei, że pociąg z Łomży do Warszawy pojawi się w przyszłym roku. Tu opóźnienie wynika z modernizacji odcinka Tłuszcz-Ostrołęka. Dodajmy, że rozkład jazdy pociągów z i do Łomży znajdziemy w internecie, a bilet do Białegostoku ma kosztować około 17 zł.
17: Informował Robert Bońkowski. Jest nowy pomysł na wspólny bilet białostockiej komunikacji miejskiej i PKS Nowa. Z RMF Max wiecie, że radni Białegostoku będą o tym debatować na najbliższej sesji 25 czerwca. Wspólny bilet ma być ułatwieniem m.in. dla turystów, którzy w lecie odwiedzą Podlasie.
20: Dzięki temu mamy nadzieję, że nie tylko zwiększą się przychody PKS Nowa, ale przede wszystkim, że ci wszyscy, którzy zastanawiają się nad tym, z jakich środków transportu korzystać w naszym województwie, zdecydują się na autobusy.
17: Mówi wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie pomysł, na co wydalibyście 3 200 000 zł? Głowią się nad tym mieszkańcy Łomży. Trwa nowa edycja budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać tylko do dziś w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i osiedlowej. W przypadku projektu ogólnomiejskiego wartość zadania nie może przekroczyć 900 000 zł.
21: Jeśli chodzi o zadania miękkie, jak tu wspomniane już chociażby w zeszłych latach organizowany turniej, jest to kwota 50 000 w przypadku budżetu ogólnomiejskiego, jak również 20 000 w przypadku budżetu osiedlowego.
17: Wyjaśnia wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski. A na koniec krótko wakacyjna propozycja. 21 czerwca w Białymstoku rusza nowa, trzecia już edycja jogi na wakacjach. Bezpłatne plenerowe zajęcia jogi przez całe lato będzie prowadzić joginka w podróży. Spotkania będą się odbywać w każdą sobotę w godzinach od 10 do 11.30. Wystarczy zabrać matę, wygodny strój i dobry nastrój. Zajęcia są skierowane dla początkujących i do osób, które już od dawna praktykują jogę. Po południu na Podlasiu czeka nas pogodowy miszmasz. Meteorolodzy zapowiadają przeplatankę chmur i słońca. Do tego spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. A i nie zdziwcie się, jeśli zobaczycie na niebie błyskające się chmury. 22, maksymalnie 23 stopnie. To temperatura prognozowana na poniedziałkowe popołudnie dla Białegostoku i Łomży. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Może się rozpędzać do 45 km na godzinę z północnego zachodu.
22: Kilka dni w pracy brzmi dużo lepiej niż cały tydzień. Pozytywne nastawienie to podstawa i od tego tu jesteśmy. Anka Fiałas, siemacie w RMF Max.
23: W końcu już ponad pół poniedziałku za nami. No radzicie sobie świetnie. Iben i Halo będą was teraz wspierać na starcie, a za chwilkę pojawi się także Bruno Mars, Rose i Apathy.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: apatyczny, to ten kawałek nie jest na pewno. Bruno Mars i Rose, Apatę w RMF.
1: Bardziej apetyczny jest, moim zdaniem.
0: No to jak macie apetyt, by zobaczyć Bruno Marsa na żywo? Pod koniec czerwca gra w Berlinie. Całkiem blisko. A wybrać tam można się choćby za kasę od RMF Max.
1: Czy to już brzmi jak plan? Bo uwaga, dzisiaj do wygrania jest ponad 14 tysięcy złotych, ale już właściwie ten, do kogo zadzwonimy, ma 50% szans na to, że wypowiadając jedną z dwóch kwot, trafia w to, ile mamy na naszym koncie i zgarnia całe pieniądze dla siebie.
0: Tak blisko jesteśmy już odpowiedzi właściwej. Ktoś tę kasę zabrać musi i to możesz dziś być ty. 7327 to ważny numer, bo tu za 3,69 trzeba wysłać SMS-a o treści Max. A teraz...
1: Dzieje się. Macie dobre przeczucie. To teraz zaczynamy rundę bonusową. 366 razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Każdy Max razy 366. Od teraz 7327.
2: Max. Reklama.
3: Pomidor malinowy leżał dziś na stole i pękał wręcz z dumy. Ja tu gram główną rolę. Ogórek się obruszył, cebula aż zbladła, bo cała rodzina tylko pomidory jadła. Ktoś posolił lekko, dodał trochę śmietanki, a wszyscy zajadali, aż trzęsły się firanki. Tylko teraz z aplikacją Arhelan pomidor malinowy jedynie 6,99 za kilogram. Cena bez aplikacji 7,99. Limit maksymalnie 3 kg na aplikację. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Jak zakupy nie tylko...

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: I po reklamie.
12: Gramy.
13: Nie oceniamy.
12: RMF Max.
13: Podlasie 97,5 FM.

0: coś na relaks dla studentów, no bo to oni zaraz mierzyć będą się z sesją. Alok i Kialit w RMF Max. Mamy dla was, kochani, dobre wiadomości, bo na Uniwersytet Jagielloński nie będą brali już matmy. Od kolejnych lat, jeśli będziecie mierzyć w medycynę.
1: Koniec z matmą na egzaminach. Ale co jest ważne, matematyka się przydaje, bo dzisiaj jest koniec też naszej zabawy. Być może, to jest duża szansa. 50% szans, że to dzisiaj ktoś z was odgadnie, ile pieniędzy mamy na naszym koncie i to jest na pewno ponad 14 tysięcy złotych.
0: Zostały już tylko dwie odpowiedzi, A i B. Któraś z nich jest właściwa? W finale to ty dzisiaj możesz zgarnąć ponad 14 tysięcy. Tak blisko jeszcze nie byliśmy, a teraz uważajcie, bo najważniejsze. 366 razy jeszcze przez chwilę mnożymy każdego SMS-a.
1: Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i my się resztą zajmiemy. Tylko co najważniejsze, wejdźcie do gry teraz, bo po 15 te pieniądze są już do wzięcia.
0: 7327. Hasło MAX. Działajcie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Polska żyrafa zjada niemieckie siano.
3: ZOO w Warszawie ogłosiło przetarg na siano, tak. Faktycznie. Przetarg wygrał polski dostawca, ale siano jest zagraniczne. Z Włoch i przyjechało przez Niemcy.
2: Niemcy, szkoda. Szkoda, że ta trawa nie była z Holandii. Bo ostatnio jak taką holenderską trawę zjadł hipopotam, to dostał dodatkowo.

0: do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
17: Podlasie, 97,5 FM.
18: Po południu na Podlasiu czeka nas pogodowy miszmasz. Meteorolodzy zapowiadają przeplatankę chmur i słońca. Do tego spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a i nie zdziwcie się, jeśli zobaczycie na niebie błyskające się chmury. 22, maksymalnie 23 stopnie. To temperatura prognozowana na poniedziałkowe popołudnie dla Białegostoku i Łomży. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Może się rozpędzać do 45 km na godzinę z północnego zachodu.
19: RMF Max.
20: RMF Max Podlasie.

0: i Lenium i Ellie Goulding tak ładują nasze akumulatory w poniedziałek, ale my je mamy pełne dobrej energii od Mai Chwalińskiej i dlatego dzisiaj w naszej zabawie poniedziałek na skróty. Rozwijamy skrót WTA, czyli inaczej WTA.
1: Na Messengerze zajrzeliśmy, są od was głosówki i taką nagrał Sławek.
2: WTA. Wypłata to absurd.
1: Nie dla Majki Chwalińskiej, no, Bogu dzięki.
0: To na pewno nie, ale WTA jeszcze w wydaniu Arka.
3: Wstawaj teraz, apel.
0: I już mnie przeniósł myślami do wakacji. Już jestem na kolonii, wstawaj teraz, apel.
1: Arek i Sławek, lecą do was maksymalne gadżety, a my gramy nowość Teddy Swims, jego Mr. Know-It-All.
0: Będzie delikatnie kołysać.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
6: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
6: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Bezstresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
12: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hit na maksa.
14: Podlasie 97,5 FM.
16: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 15. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Na początek ważna informacja dla kierowców. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,93, za diesla 6,45. To oznacza, że będzie taniej niż dziś. Armenia potwierdziła swój proeuropejski kierunek. Tak premier Donald Tusk podsumował wynik wczorajszych wyborów. Prawie 50% głosów dostała partia tamtejszego szefa rządu Nikoli Paszyniana, który dąży do wzmocnienia relacji z Zachodem i ograniczenia zależności od Rosji.
14: Słuchacie RMF Max Podlasie.
16: We Fleszu o 15 tradycyjnie wyjeżdżamy na białostockie ulice i sprawdzamy, które miejsca lepiej omijać szerokim łukiem. Jak to zwykle ma miejsce o tej porze, korkują się ulice dojazdowe do Ronda Lussy i Ronda Faustyny Kowalskiej. Ciasno na Nowogródzkiej, Piłsudskiego, Skłodowskiej, Kiri, Mickiewicza i Warszawskiej. Skrzyżowanie Bohaterów Getta z Poleską to też mały test na cierpliwość. Konsultacje Right to Stay, Twoje miejsce, Twoja przyszłość, wydłużone przez Komisję Europejską do piątku 12 czerwca, poinformował w mediach społecznościowych marszałek Podlasia. Inicjatywa ma wypracować rozwiązania, dzięki którym łatwiej będzie żyć i znaleźć pracę w regionie, z którego pochodzimy. Cel jest taki, aby pozostanie w swojej małej ojczyźnie było realnym wyborem wspieranym przez dostęp do dobrej pracy, edukacji i dróg. Z RMF Max wiecie, że Urząd Marszałkowski przygotował dokument z kilkoma konkretami w ramach tego unijnego projektu. Jeden z tych konkretów dotyczy przełamania wykluczenia komunikacyjnego.
17: 188 tysięcy naszych mieszkańców właśnie z terenów chociażby z terenów zachodnich, czyli Łomży, Kolna i Zambrowa, jest wykluczone w zakresie dostępu do sieci transportu kolejowego. Oczywiście to się zmieni, ponieważ zostanie uruchomiona również przy udziale środków województwa podlaskiego droga kolejowa do Łomży, ale potrzebujemy środków, aby wspierać właśnie tworzenie kolejnych połączeń kolejowych.
16: Podkreśla marszałek Podlasia Łukasz Prokorym. A ważne połączenie kolejowe wraca do Łomży w niedzielę, o czym informowaliśmy przed godziną w RMF Max. Od niedzieli po 33 latach przerwy wrócą regularne połączenia kolejowe między Łomżą a Białymstokiem. To To warto wiedzieć z RMF Max. Michelin docenił białostockich restauratorów. Aż 5 restauracji znalazło się w przewodniku Michelin Polska 2026, najbardziej prestiżowym przewodniku gastronomicznym na świecie.
4: To jest bardzo duża ilość, dlatego że jak patrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Bydgoszcz, Toruń, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań. Z tego 2 to jest Bib Gourmand, czyli dobra jakość do dobrej ceny.
16: Mówi wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Listę wyróżnionych restauracji znajdziecie na białystok.pl. A teraz Paulina Michta i sport.
7: Maja Chwalińska awansowała o blisko 100 pozycji w rankingu WTA. Teraz jest na 21 miejscu.
15: Wszystko było troszkę za mgłą. Zapamiętam 14 pizz moich trenerów w 3 tygodnie i widok mojego trenera będzie mi to przypominał przez najbliższe dni.
7: W top 3 nadal Iga Świątek. Zostajemy w tenisie. Magda Linet awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Holandii. Pokonała Kimberly Birel. Czas na koszykówkę. Rozpoczyna się decydujące starcie o mistrza Polski. Broniąca tytułu Legia Warszawa zagra u siebie z Zastalem Zielona Góra. Mistrzem zostanie zespół, który wygra 4 mecze. Start o 20:15. A co w Lidze Narodów? Po pierwszych turniejach polskie siatkarki zajmują 7 miejsce w tabeli. Na koniec Real Madryt Florentino Perez pozostaje prezydentem klubu.
16: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Wieczór na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym. Padać nie powinno. Z prognoz synoptyków wynika, że możemy liczyć na częste wizyty słońca. Na termometrach w Białymstoku wieczorem będziemy mieć w okolicach 19 kresek. W nocy nie mniej niż 14. A co jutro? Piękna i słoneczna pogoda. No i będzie bardzo ciepło, bo w ciągu dnia termometry w cieniu pokażą 25 kresek.
18: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
19: Nie ma co patrzeć na pogodę do końca tygodnia. Lepiej na kolejny kwadrans w RMF Max spojrzeć, od razu przyjemniej.
20: Bausa za moment, Anka i Fioas i pletka na start.

0: zna się na swojej robocie. Eminem w RMF Max. A na robocie Polacy spędzają prawie najwięcej, jeżeli chodzi o Unię Europejską. W ciągu tygodnia zajmujemy 5. miejsce pod względem długości tygodnia w pracy.
1: Przodownicy pracy, ale wyobraźcie sobie teraz sytuację, w której nie trzeba się za wiele narobić. To jest właściwie krótka, szybka robota za momencik i do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych.
0: Zaraz finał zabawy za dużo, za mało, a w opcji tylko dwie możliwości. Czy komuś uda się zgarnąć te pieniądze?
2: RMF Max.
1: Na to czekamy, wy też nigdzie nie odchodźcie.
3: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
9: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
10: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
9: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
10: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji, wszystko profesjonalnie.
9: A papierologia?
10: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
9: Serio? To dawaj kontakt.
10: Promień Energii 530 944 444.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hit na maksa.
14: Podlasie 97,5 FM.

0: wprowadza w delikatne napięcie, to Ebony Hertz w RMF Max, no ale u nas też adrenalina już na gwizdku, bo zaraz może się okazać, że ktoś zgarnia pieniądze z naszego konta.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: W weekend Maja Chwalińska, w poniedziałek u nas gra o wielkie zwycięstwo, no bo dzisiaj już przy dwóch opcjach, tylko to nie sposób nie przeżywać tego, że ktoś zgarnie od nas te pieniądze.
2: Za dużo, za mało, czas na finał zabawy, drugi sygnał za nami. U kogo dzwoni? Rozejrzyjcie się dobrze, bo dzisiaj zadanie jest ultra proste, a do wzięcia ponad 14 tysięcy złotych. Troszkę się zaczynam martwić.
0: Cztery sygnały,
2: że...
0: słuchajcie, czekamy maksymalnie 6, no weźcie, no.
2: Gdzieś na dole torebki albo rzucone w aucie.
0: Jejku, jak ktoś zostawił akurat ten telefon w samochodzie sobie teraz, to zobrazowałam! O nie!
2: Kochani, no cóż, liczyliśmy, że ten poniedziałek będzie dla kogoś bardzo wyjątkowy, ale równie dobrze wyjątkowy może być wtorek. Dzisiaj się nie udało dodzwonić do finalisty, ale jutro kolejna szansa, jakże wielka, na duże pieniądze w RMF Max, ponad 14 tysięcy do wzięcia.
0: Może to dobrze, może to miałeś być ty, a dzisiaj nie zdążyłeś wejść do gry. Na rmfmax.pl wszystko, a jutro ponad 14 tysięcy, może być twoje.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Eliza i Bob Sinclair, I Can't Wait w RMF Max i tak przypominają nam jeszcze nastrojem ten dłuższy weekend czerwcowy. Przed nami prognoza pogody i powiem tylko tak, nie będzie człowiek żałował, że musi chodzić do pracy, tego się spodziewajcie.
1: Ale jest promyczek słońca. Polskie tradycyjne danie może trafić na listę UNESCO. Nie jest ich zbyt wiele, obstawiajcie, które, a my zaraz wam zdradzimy w RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
7: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniPola2026.com.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Wieczór na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym. Padać nie powinno. Z prognoz synoptyków wynika, że możemy liczyć na częste wizyty słońca. Na termometrach w Białymstoku wieczorem będziemy mieć w okolicach 19 kresek. W nocy nie mniej niż 14. A co jutro? Piękna i słoneczna pogoda. No i będzie bardzo ciepło, bo w ciągu dnia termometry w cieniu pokażą 25 kresek.

0: Byliśmy w kosmosie, tam zabrał nas Kungs. Ale czasem człowiek przenosi się tam, bo czuje niebo w gębie, gdy zajada rosół. Słuchajcie, to rosół, polski tradycyjny rosół, być może trafi na listę UNESCO. To właśnie chce zrealizować pałac w Wilanowie. Rozpoczął się projekt. Francuzi mają już na tej liście swoją bagietkę, a Włosi choćby neapolitańską pizzę.
1: Czy ja mogę teraz wielkie brawa zabić dla każdego zjedzonego wczoraj rosołu? Ja uwielbiam rosół. W ogóle to jest najzdrowsza zupa, jaką można sobie wyobrazić.
0: A dzisiaj to będzie taki, wiesz, przegryziony.
1: Nie. No i właśnie, nie ważcie się dodawać dzisiaj do niego pomidorów po tym newsie. No błagam was. Patrz, a Shakira będzie się teraz ze mną przekomarzać. Ja mówię, nie ważcie się dawać pomidorów, a ona daj.
0: To nowość w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje?
13: To w euro!
14: Emocje rosną!
13: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Jest 16. To jest RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. Pomysł zmian w zasadach kształcenia położnych zebrał już ponad 2,5 tysiąca uwag w trwających konsultacjach społecznych. Przypomnijmy, chodzi m.in. o skrócenie o połowę 3-letnich studiów po zdobyciu dyplomu z pielęgniarstwa. To właśnie wzbudza najwięcej emocji.
1: Półtora roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły, którą powinna położna mieć.
0: Mówi położna Agata Semik. Z kolei Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że zapisy ustawy mogą się jeszcze zmienić. Konsultacje potrwają do 15 czerwca. A teraz informacje z regionu w pigułce. W Podlaskiem trwa unijna transformacja energetyczna. Prawie 200 tysięcy złotych dostał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na budowę instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii przy ulicy Pogodnej. Z kolei gmina Płaska dostała ponad 450 tysięcy złotych dofinansowania na montaż odnawialnych źródeł energii w szkole podstawowej w Płaskiej oraz na stacji uzdatniania wody w Gruszkach. Oba projekty mają zmniejszyć wydatki na prąd i zwiększyć niezależność energetyczną instytucji. Po południu zaglądamy na Horten Arenę, gdzie od kilku tygodni trwają prace remontowe na zewnętrznych elementach elewacji. Z RMF Max wiecie, że stadion nabierze nowych barw. Tak by widać było, że gra na nim Jagiellonia Białystok.
2: Prace konserwacyjne związane właśnie ze słupami i przy tej okazji padały propozycje, aby zmienić kolorystykę tego stadionu, wyglądu z uwagi na to, że ta obecna pomarańcz, prawda, i kolor biały nie nawiązuje do tradycji ani Jagiellonii, ani Białegostoku. Była autorską koncepcją projektanta stadionu.
0: Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Prace mają się zakończyć w 2028 roku. Większego blasku nabierze też Łomża. Jutro odsłonięty zostanie nowy napis Zasmakuj w Łomży, o czym poinformował w mediach społecznościowych prezydent miasta. We Fleszu o 16 jeszcze krótko sport i podsumowanie tego, co działo się w weekend. Lekkoatletyczny raport przygotował Robert Bońkowski.
3: Za nami meeting Halina Konopacka Classic. Bardzo dobrze w zawodach spisała się skoczkini Wzwyż Maria Żodzik, która ustanowiła swój najlepszy wynik w sezonie, przeskakując poprzeczkę na wysokości 196 cm. Dobrze pobiegła też Marlena Granaszewska, która 200 metrów przebiegła z czasem 23 sekund i 28 setnych. Ale kapitalnie pobiegła też Ewa Swoboda, która zanotowała rekordowy start na otwarcie sezonu.
4: Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc. Myślałam, że będzie troszeczkę gorzej, ale jak zobaczyłam 11.00, jak biegałam na metę, mówię, wreszcie.
3: Mówiła Swoboda. Zawody zdominowały też podlaskie kulomiotki, w tym Zuzanna Maślana, która wygrała konkurs, pchając kulę na odległość 16 metrów i 72 centymetrów.
0: A teraz pogoda. W RMF Max Podlasie czas na świeże prognozy synoptyków. Wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym. Specy z IMGW nie zapowiadają ani burz, ani opadów deszczu. Za to możemy liczyć na częste wizyty słońca. Wartości na termometrach bardzo przyjemne. Wieczorem w Białymstoku 19, w nocy nie mniej niż 14 kresek. A co jutro? Jutro piękny i słoneczny dzień. Do południa możemy liczyć nawet na bezchmurne niebo. A na termometrach jutro 25.
5: Wspólny wydech robimy, bo już po 16 w RMF Max. Anka i Fiołas, cześć!
6: Tego jeszcze nie było. Słuchajcie, babcie będą do wynajęcia.
5: Co?
6: Szczegóły za moment. To Kajgo.

0: i już wiecie, co będziecie nucić przez resztę popołudnia. Zokaria, Andy Dust. Za to o tym pewnie powiecie znajomym przy kawce. W Japonii można wynająć sobie babcię.
1: Nikt się nie przesłyszał.
0: Babcie do wynajęcia. Starsze kobiety pomagają w gotowaniu, życiowych kryzysach. Na przykład też mediują w rodzinnych konfliktach.
1: O.
0: Można nawet zlecić takiej wynajętej babci przekazanie kiepskich wiadomości partnerowi bądź rodzinie.
1: Coś niesamowitego. No widzicie, wreszcie ktoś chce skorzystać i to za pieniądze z doświadczeń seniora.
0: A mówi się, że w Polsce nam się społeczeństwo starzeje,
1: no
0: nie?
1: Otóż to! No babcie, towar eksportowy!

0: Olivia Rodrigo w RMF Max. No powoli podbija również serca polskich słuchaczy, ale na zachodzie jest już gwiazdą światowego formatu. Jej Drop Dead za nami.
1: Tymczasem co podbija polskie ogrody? Moi drodzy, drzewo, które świeci w nocy. Uwaga, za moment szczegóły, bo znosi też mróz, więc może się przyjąć. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie! Awokado tylko 3,99 za sztukę. Ogórek gruntowy jedynie 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Cukinia tylko 6,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś! Polskie sklepy Arhelan. Zapraszam!

0: Renta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Rozkręć swój dobry vibe.
7: Klasa.
6: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Another E54 Ultra w RMF Max Talk to You, a teraz hit polskiego ogrodnictwa 2026. Drzewo, które wytrzymuje do minus 25 stopni, pachnie jak drogie perfumy i uwaga, jego kwiaty świecą w ciemności.
1: Lampki solarne, rozumiem, odchodzą do lamusa.
0: No troszeczkę tak. Ablicja jedwabista, tak ono się nazywa, pochodzi z dalekiej Azji.
1: Same
0: no,
1: plusy. Powiem wam,
0: same plusy, no wygląda fantastycznie.
1: To prawda, jak w nocy świeci, to nie zgasisz?
0: No nie.
1: Ale z drugiej strony, jak żona by kazała wysadzić je wzdłuż podjazdu, to masz pas lotniskowy, taki wiesz, do lądowania po imprezach. Od razu wiesz, która chata.
0: No więc nic, tylko sadzić. Do zobaczenia w

0: Jakby co, to ta szklanka cały czas do połowy pełna. Roxy White 2115. Chciałam Ciebie więcej w RMF Max.
1: Więcej nas jutro po 13. Dzięki za wspólny poniedziałek. Koniecznie zostańcie z RMF Max, bo po 17 w kanale nadawczym będą do wzięcia wlotki na Silesia i NG Beats.
0: I do tego jeszcze więcej hitów. Trzymajcie się ciepło, Anka i Fiołas. Dziękujemy za wspólne popołudnie dzisiaj. Pa! RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: I po reklamie. W RMF Max Podlasie czas na świeże prognozy synoptyków. Wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym. Specy z IMGW nie zapowiadają ani burz, ani opadów deszczu. Za to możemy liczyć na częste wizyty słońca. Wartości na termometrach bardzo przyjemne. Wieczorem w Białymstoku 19, w nocy nie mniej niż 14 kresek. A co jutro? Jutro piękny i słoneczny dzień. Do południa możemy liczyć nawet na bezchmurne niebo. A na termometrach jutro 25.
18: Na maksa!
19: RMF Max Podlasie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
2: masz. Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Ercado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Ercado. Drzwi to nasz świat.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
7: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
6: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
7: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii, ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
6: A papierologia?
7: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
6: Serio? To dawaj kontakt.
7: Promień Energii, 530 944 444.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie, jest 17. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. To dla mnie nowa rzeczywistość, mówi o swojej popularności Maja Chwalińska. Nasza tenisistka, która dotarła do finału French Open, wróciła dziś do kraju. Przypomnijmy krótko, na lotnisku przywitał ją tłum kibiców, było morze kwiatów i pokład muzyki.
2: Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku. Więc na pewno zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku, nie były korzystne, szczerze mówiąc.
1: A zdjęcia z powitania Mai na lotnisku znajdziecie m.in. na rmf24.pl. A teraz skrót informacji z regionu. W czerwcu w Podlaskiem rusza kolejna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Akcja odbędzie się między 18 a 20 czerwca. Jest to dodatkowa akcja szczepień, która ma związek ze stwierdzeniem niedawno ognisk tej choroby w Białymstoku. Szczepionki będą zrzucane z samolotów na lasy, pola i łąki w powiatach augustowskim, białostockim, bielskim, hajnowskim, monieckim, sejneńskim, siemiatyckim, sokulskim, suwalskim oraz wysokomazowieckim. Lekarze weterynarii apelują, aby ich nie dotykać i nie niszczyć. Szczepionki dotknięte przez człowieka są omijane przez lisy. We Fleszu o 17 wraca unijny projekt pod nazwą Prawo do pozostania. Od rana informujemy w RMF Max, że Urząd Marszałkowski przygotował dokument z kilkoma konkretami w ramach projektu, który ma zatrzymać młodych w regionie. Jednym z nich jest lotnisko.
3: To, co zgłaszamy już od wielu miesięcy, jesteśmy największym regionem w Unii Europejskiej, który nie posiada lotniska regionalnego. Mamy najdalszy dostęp, jak nasi mieszkańcy, do lotnisk regionalnych i również w ramach tego wykluczenia wskazujemy, że Unia powinna wrócić do możliwości finansowania w ramach prawa do pozostania budowy lotnisk regionalnych.
1: Mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym. Teraz dokumenty trafią do Brukseli, a pierwsze pieniądze mogą trafić do naszego regionu już nawet w 2028 roku. Macie pomysł na nową inwestycję, a może przydałby się remont osiedlowego chodnika? Jeszcze tylko dziś można zgłosić projekt do nowej rekordowej edycji budżetu obywatelskiego Łomży. W rękach mieszkańców są ponad 3 miliony złotych.
4: Ostateczna lista, jeśli chodzi o zgłoszenia, będzie zatwierdzona na początku września, natomiast samo głosowanie rozpocznie się 15 września, a ostateczna lista wyników budżetu obywatelskiego zostanie ogłoszona 27 października.
1: Wyjaśnia wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski. A na koniec jeszcze szybkie zaproszenie na wycieczkę rowerową szlakiem białostockich stadionów. Odwiedzicie dawne miejsca, w których swoje mecze rozgrywały Wojskowy Klub Sportowy 42 Pułku Piechoty, a później Jagiellonia Białystok. Wycieczka w sobotę o 16:00. Zbiórka przy Stadionie Miejskim przy Słonecznej.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Wieczór na Podlasiu bez żadnych pogodowych rewolucji, czyli bez burz i bez opadów deszczu. Tak wynika z aktualnych prognoz IMGW. Zachmurzenie ma być umiarkowane, a na termometrach w Białymstoku przyjemna 19. W nocy spadek temperaturowy do 14 stopni. No to sprawdźmy jeszcze pogodowy rozkład jazdy na wtorek. Jutro piękna i słoneczna pogoda. W pierwszej części dnia meteorolodzy zapowiadają nawet bezchmurne niebo, a jutro na termometrach 25 kresek.
5: 3 minuty po godzinie 17, a ja 40.
6: Co 40?
5: 40 kilometrów dzisiaj przejechałem rowerem.
6: Elektrycznym pewnie.
5: Ja, na skuterze, tak, pewnie pochwalić. O skuterze mówisz. No.
6: Skuter to nie rower, skuter to nie rower.
5: Ja 40 kilometrów. Widzisz te nogi? Widzisz, jak one są teraz duże? Musiałem spodnie rozcinać. Daleko
6: stąd. Filip to ten z dużymi nogami, a
5: Michał z małymi. Kanał nadawczy. Bledka teraz.

0: 17.09 RMF Max z wami.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
0: Jak to mówią, Bóg z nami, a kanał nadawczy z wami.
2: Tak zawsze było mówione i tak zawsze mówione będzie. A my chcemy, żebyście tu właśnie teraz wymówili, bo kanał nadawczy to jest też takie miejsce, gdzie wy możecie w końcu coś powiedzieć. Nie tylko my będziemy gadać, będziecie nas słuchać. Nie to co, właśnie. Bo to za... A, dobra, to nie ma co gadać dalej. Dlatego teraz na Messenger RMF Max opisz nam swój kubek. Co tam masz na kubku?
0: Taki twój ulubiony, albo no, taki twój jakiś śmieszny, co masz, obok. Co tam jest albo napisane, albo jaki kształt on ma, albo coś takiego, co go wyróżnia jakoś.
2: I jeżeli ty to nam wyślesz potem na Messenger RMF Max, to my z tego zrobimy piosenkę i to na serio.
0: Będzie piosenka o kubkach.
2: No.
0: 17.10 RMF Max Messenger. Tam piszecie o swoim kubku.

0: I właśnie za tą energię lubimy RMF Max i lubimy kanał nadawczy Milki i Just The Way You Are. Za nami na 18 minut po godzinie 17. Za nami też Maja Chwalińska. W sensie nie to, że stoi tutaj za nami, ale za nami są mecze Maji Chwalińskiej i tak, te emocje piękne, wszystkie ale, już minęły, ale super.
1: Ale pięknie ale było. Tak, ja to się tak mega wzruszałem. Tak. Ja to jej tak kibicowałem, tak orzeszki zasuwałem nerwowo.
0: Mm. Oglądałem tenisa i sam stękałem na tym korcie. Tymczasem Maja Chwalińska zalicza awans w rankingu i to konkretny awans, bo to jest awans z pozycji 114 na pozycję numer 21, także oczko, moi kochani.
1: I to jest w ogóle super awans, bo w przeciwieństwie do większości awansów w Polsce, ten wiąże się z większymi zarobkami. RMF Max.
0: RMF Max. Ach, ta z paletką, ta gówniara to...
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM. Just keep watching.

0: Wakacje się zbliżają wielkimi krokami. Avicii w sercu, Avicii w głośniku. To jest właśnie RMF Max, drodzy państwo. Wyczekaj, bo nie dokończyłem zdania. 17.30.
1: I ja chciałem powiedzieć, że to jest fajny poniedziałek. Teraz ty możesz mówić.
0: To ja właśnie też jeszcze powiem, słuchajcie, bo mamy dane o rekordowo drogich mieszkaniach w Polsce. To jest coś, o czym lubimy słuchać.
1: No, tak? Oczywiście, deweloperzy.
0: Ale
1: to jest,
0: nie udało.
1: Tak, place zabaw.
0: Lubimy pozwać o takich rzeczach, na które się można powkurzać. I tak, na przykład w Krakowie najdroższe dzielnice nawet 35 tysięcy za metr. Ale no jednak hitem jest Warszawa. Tutaj nawet w najdroższych dzielnicach 60 tysięcy złotych za metr.
1: To trochę przypomina rynek deweloperski, taki sklep mięsny teraz, nie? Że przychodzisz i... Dzień dobry, ja poprosiłbym 40 metrów mieszkania za 40 tysięcy. I jasne, już podaję. Ojej, ukroiło mi się tutaj za 60 tysięcy. Może tak zostać?

0: Bibi Rexa i David Guetta robią wam dzień na P, czyli poniedziałek. Chciałem powiedzieć piątek, ale wiadomo, że piątek dopiero będzie za 4 dni. Ale fajnie było przez ten długi weekend.
1: Dzień na P, piękny.
0: Piękny. I... przez długi weekend się zapytałem, czy było fajnie. Fajnie było? Fajnie było.
1: No fajnie było.
0: Fajnie było. A za chwilę będzie piosenka i to piosenka o waszych kubkach, bo to piosenka jest o kubkach. Max. Bawi mnie. Reklama.
2: Pomidor malinowy leżał dziś na stole i pękał wręcz z dumy. Ja tu gram główną rolę. Ogórek się obruszył, cebula aż zbladła, bo cała rodzina tylko pomidory jadła. Ktoś posolił lekko, dodał trochę śmietanki, a wszyscy zajadali, aż trzęsły się firanki. Tylko teraz z aplikacją Arhelan pomidor malinowy jedynie 6,99 za kilogram. Cena bez aplikacji 7,99. Limit maksymalnie 3 kg na aplikację. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Wake up! Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
3: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start.
5: Wstawaj, nie udawaj.
4: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Masz powód do świętowania? Sala Bankietowa Polka przy ulicy Paderewskiego 8A to miejsce, w którym wydarzenia nabierają wyjątkowej energii. Wesela, studniówki, imprezy firmowe, urodziny, chrzciny, komunie. Każdą okazję zamieniamy w niezapomniane przeżycie dzięki stylowym wnętrzom, doskonałej kuchni i perfekcyjnej organizacji. Podpisz umowę do końca czerwca i zyskaj wyjątkową niespodziankę finansową. Zadzwoń i zarezerwuj termin. Sala Bankietowa Polka. Elegancja, emocje i perfekcja w każdym detalu.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Siedzę na maksa.
0: Podlasie 97 i 5 FM.
2: Wieczór na Podlasiu bez żadnych pogodowych rewolucji, czyli bez burz i bez opadów deszczu. Tak wynika z aktualnych prognoz IMGW. Zachmurzenie ma być umiarkowane, a na termometrach w Białymstoku przyjemna 19. W nocy spadek temperaturowy do 14 stopni. No to sprawdźmy jeszcze pogodowy rozkład jazdy na wtorek. Jutro piękna i słoneczna pogoda. W pierwszej części dnia meteorolodzy zapowiadają nawet bezchmurne niebo, a jutro na termometrach 25 kresek.

0: On robi taki klimat, ten Eben, z numerze Halo, ale klimat to będzie zaraz, ponieważ mamy zebrane wszystkie wasze wiadomości. I zaraz będziemy je przedstawiać wam tutaj w piosence.
1: To jest piosenka o kubkach, o waszych kubkach, więc posłuchajcie jej koniecznie, uważnie.

0: imprezę. RMF Max. Hity na maksa.
1: Właśnie chodzi o kubek z napisem RMF Max.
2: Dokładnie o ten kubek chodzi, to jest mój ulubiony kubek. Aha. Również.
1: Nie ze RMF Max, takie mamy.
2: I pamiętajcie, w życiu najważniejsze, żeby się właśnie nie ze RMF

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, RMF Max cały czas w głośniku, a my z Filipem wspominamy piękne czasy, kiedy lody były tańsze.
1: I były naprawdę smaczniejsze, a przynajmniej tak nam się wydaje.
0: No to albo... nie, to mi się wydaje, że były takie same.
1: Nie?
0: Ale były też większe były.
1: No były większe, na pewno.
0: Kiedyś to były
1: kiedyś
0: lody.
1: Kiedyś to było w ogóle.
0: No w ogóle właśnie, tak było.
1: Ale będzie też po godzinie 18:00, będzie kanał nadawczy, będą bilety na ING Silesia Beats. Warto być z RMF Max.
0: Wszystko kiedyś było lepsze, tylko kanał nadawczy zawsze jest... zawsze jest gorszy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: Wielki 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie. Pora na skrót informacji z regionu. Marta Tyka. Witam i zapraszam. W Podlaskiem trwa unijna transformacja energetyczna. Prawie 200 tysięcy złotych dostał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na budowę instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii przy ulicy Pogodnej. Z kolei gmina Płaska dostała ponad 450 tysięcy złotych dofinansowania na montaż odnawialnych źródeł energii w szkole podstawowej w Płaskiej oraz na stacji uzdatniania wody w Gruszkach. Oba projekty mają zmniejszyć wydatki za prąd i zwiększyć niezależność energetyczną instytucji. Łomża z kolei dostała 718 tysięcy złotych na edukację włączającą, poinformował w mediach społecznościowych wiceprezydent miasta Andrzej Stypułkowski. Projekt będzie realizowany przez zespół szkół specjalnych, który obejmie wsparciem 5 miejskich placówek oświatowych. Szkoły i przedszkola otrzymają specjalistyczne wsparcie, szkolenia, doradztwo oraz dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu. Projekt ma zapewnić wszystkim uczniom równe szanse edukacyjne oraz budowanie bardziej dostępnych i przyjaznej szkoły. Masz pomysł na turniej, zawody, sportowy piknik albo inną inicjatywę zachęcającą mieszkańców do ruchu? Jeśli tak, to świetnie się składa. Możesz zdobyć na ten cel dofinansowanie w konkursie Zarządu Województwa Podlaskiego. Do rozdania jest 5 milionów złotych. Wnioski mogą składać kluby sportowe, organizacje i społecznicy. Jest na to czas do 25 czerwca. Szczegóły są na podlaskie.eu. To wyróżnienie można porównać do filmowych Oscarów, podkreśla wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Aż 5 restauracji ze stolicy Podlasia znalazło się w przewodniku Michelin Polska 2026, najbardziej prestiżowym przewodniku gastronomicznym na świecie.
2: Można to porównywać do filmowych Oscarów i w tym roku tak się złożyło, że dzięki inicjatywie i współpracy z Michelin ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej ocenie podlegały wszystkie restauracje na terenie naszego kraju.
1: A jak było wcześniej?
2: We wcześniejszych dwóch edycjach było tak, że oceniano restauracje z Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Zakopanego. Natomiast teraz ocenie podlegały wszystkie. Na liście w przewodniku znalazło się 196, z tego aż 5 z Białegostoku.
1: Wyróżnione restauracje znajdziecie na białystok.pl. Teraz krótko wakacyjna propozycja. 21 czerwca w Białymstoku rusza nowa, trzecia już edycja akcji Joga na wakacjach. Bezpłatne plenerowe zajęcia jogi przez całe lato będzie prowadzić joginka w podróży. Spotkania będą odbywać się w każdą sobotę w godzinach od 10 do 11.30. A na koniec krótko koszykówka. Przemysław Kociszewski dołączył do Żubrów Białystok. Silny skrzydłowy ma 22 lata i mierzy 203 centymetry. Ostatni sezon zagrał w pierwszej lidze w Wigri AZS Politechnika Opolska.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na wtorek. Bardzo ładny i pogodny dzień prognozują na Podlasiu synoptycy. No i będzie to ciepły dzień z temperaturą w Białymstoku na poziomie 25 kresek. Do południa jest nawet szansa na bezchmurne niebo. Od środy trzeba się już szykować na opady deszczu, ale wartości na termometrach nadal będą przyjemne. Meteorolodzy prognozują wartości lekko powyżej 20, 21, maksymalnie 22 stopnie.
3: Ale piękny jest ten poniedziałek. A w zasadzie był, bo już powoli się kończy, a szkoda, bo mógłby jeszcze potrwać. Taki piękny był.
4: Nie codziennie jest poniedziałek, ale dzisiaj akurat jest. I dzisiaj na 3 minuty po godzinie 18 już teraz chcielibyśmy zapytać, kto chce bilety na ING Silesia Beach, to niech napisze ja. Na Messengerze. Zobaczymy, kto chce.
3: No zobaczymy, no.
4: Jeżeli okaże się, że dużo osób chce, to wtedy zrobimy konkurs. No zobaczymy, no.
3: No dobra.
4: Ja napisz na Messengerze.

0: Zawsze uwielbiam, kiedy wlatuje Danza Kuduro, bo mam ciekawostkę z tym związaną. Bo wszyscy ten numer znają, ale nikt nie sprawdza tłumaczenia tego numeru, a tam jest coś w stylu: potrząśnij ręką, głowa do góry, na, taniec Kuduro. No i fajnie, no, no i hit
1: teraz
0: jest,
1: się dowiedziałem, czemu Filip trząsł ręką i podniósł głowę do góry przez
0: tak
1: ostatnie
0: było.
1: Kilka minut w RMF Max. Dostaliśmy wiadomości, zostaliśmy zasypani twierdzącymi odpowiedziami na pytanie, czy chcecie zawalczyć o wejściówki na ING Silesia Beats.
0: Ja.
1: I w związku z tymi odpowiedziami organizujemy taki konkurs.
0: Tylko najpierw trzeba do nas na Messenger RMF Max, tak samo jak pisaliście to wszyscy ja, albo ci, którzy nie pisali, też mogą napisać. Teraz stwórzcie nowe słowo z końcówką ING. ING,
1: ING. ING Silesia Beats to jest właśnie festiwal, na który rozdajemy wam wejściówki. A jak wiadomo, to ING to jest taka końcówka, z którą tworzy się wiele różnych słów w wielu różnych językach, więc jakby weźmy ten nasz polski język i wzbogaćmy o nowe słowa z końcówką ING.
0: Mi teraz przychodzą te same, których nie powinienem powiedzieć, więc ja po prostu wyłączę mikrofon, a ty, Michał, możesz jakieś nowe słowo wymyślić.
1: Ja nie chcę też.
0: Ty nie chcesz pomagać?
1: Ja nie chcę powiedzieć, bo to...
0: tak jest, Michał.
1: Bo to ja uważam, że to by za łatwo było wtedy ludziom.
0: Wy wymyślcie.
1: Wy
0: słowo
1: wymyślcie.
0: Z końcówką ING.
1: Messenger RMF Max.
0: Na przykład określenie pracy, to może być też coś z końcówką ING, nie?
2: Let's go. Sounds good.
1: Ale go rozbawiłeś.

0: nie chcę nic mówić, ale jeden z redaktorów dzisiaj nieco niewyspany po nocnym powrocie z koncertu Dawida Podsiadło.
1: O, tak, bo ja akurat bo to... bardzo wyspany.
0: No i teraz zgadujcie, który niewyspany. 20 po 18 RMF Max, Dawid Podsiadło za nami z nowiutkim numerem Na Błysk, który rzeczywiście na błysk, odpicowany, piękny, wspaniały. Dziękujemy Dawidowi.
1: A Polacy chcą rzucić wyzwanie samolotom. Tak czytamy właśnie w internetach. Okazuje się, że mają być nowe, super, ultra, mega, hiper, szybkie pociągi, które będą się rozpędzały nawet do 550 km na godzinę.
0: No to... 550 na godzinę.
1: No dokładnie.
0: To są niesamowite liczby w ogóle.
1: Ale przy okazji to zobacz, to mamy tak, mamy super szybkie pociągi, mamy samoloty, latamy na Jowisza, tam Sławosz lata na Jowisza, prawda?
0: Prawie, no prawie, do Jowisza,
1: tak.
0: No.
1: Ale do Chorwacji to i tak pojedziemy samochodem.
0: Tylko nie elektrycznym.

0: Alok, Khalid, Dive Into Me, 30 minut po godzinie 18, czas na zabawę. Jest z nami już Paweł. Siemano, Paweł.
1: Cześć wszystkim, siemanko.
0: Paweł, przede wszystkim najpierw powiedz słowo, które wymyśliłeś z końcówką ing.
1: Słowo, które wymyśliłem z końcówką ing, to był corking.
0: Tak jest, corking, chyba stałeś, co akurat?
1: Tak jest, wyjeżdżałem właśnie z Zielonej Góry i korki w całym mieście, corking w całym mieście, więc...
0: Całą Zieloną Górę pozdrawiamy, Jelenią Górę, każdą górę pozdrawiamy, wiemy, że jesteście w górach, więc...
2: Całe Tatry.
0: Tam są całe Tatry, pozdrawiamy przy
1: okazji. Tak jest.
2: Paweł, cudownie, że jesteś z nami. Oprócz korków, jak ci mija dzień? Dobrze jest, źle jest?
1: Świetnie. Poniedziałek, jak zawsze, po weekendzie ciężki, ale lecimy do przodu.
2: Ja myślałem, że komuś poprawimy humor, kto ma zły dzień, to nie wiem, może do kogoś innego zadzwonimy jednak z tymi biletami.
0: Na razie. Nie, dobra.
2: Bo chodzi o to, że posiadamy bilety na ING Silesia Beats, tam cudowny line-up, jeden z najcudowniejszych festiwali tego lata i możesz zawalczyć o wejściówki na ten festiwal. A jak, to ci Filip opowie, bo ja nie do końca rozumiem.
0: Musisz, Paweł, za chwilę usłyszysz 10 słów i z tych 10 słów musisz zapamiętać co najmniej 4. I my potem uruchomimy stoper, jak skończymy czytać te słowa i powiemy czas start, a ty wymieniasz te słowa, które ci przed chwilą powiedzieliśmy, okej?
1: Okay? Jasne.
0: Wymieniasz 4 i my dajemy ci bilet na ING Silesia Beats.
2: Także 4 z 10, 40% wystarczy, to nawet lepiej niż na maturze.
0: Także, Paweł, słuchaj, uwaga, zamieniaj się w słuch. Maja, kadzidło, ślub, czapka, urlop, grzegżółka, helikopter, kino, rabarbar, nenufar. Uwaga, Paweł. Czas, start.
1: Maja, ślub, urlop, rabarbar, helikopter.
0: Zdążył, dobra, jest, mamy to, jest.
2: Skubaniutki, nawet ten helikopter z tym samym akcentem, co ty podał. To mi się podobało.
0: Helikopter z akcentem.
1: Helikopter mi się spodobał najbardziej.
0: Paweł, jedziesz na ING Silesia Beats.
1: Super, dzięki.
2: Spoko, nie ma problemu w ogóle.
0: Z Zielonej Góry, rzut beretem, czapką.

0: Kasia Gruszka z numerem Gorąco i Zimno na 38 minut po godzinie 18. Fajne tłumaczenie z języka angielskiego, ale to jednocześnie zapowiada, co się będzie działo w pogodzie. Będzie ciepło czasami, będzie zimno, różnie to będzie.
1: Niesamowite, że ja próbuję znaleźć cały czas połączenie między gruszką a pogodą i...
0: To nie o to chodziło. Ciepło i zimno, rozumiesz? Bo temperatura, Michał, może być wysoka albo niska, co się przekłada na to,
1: tak
0: że...
1: Tak samo jak gruszka.
0: Tak samo jak gruszka.
1: Gdzież to teraz rozumiem.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
14: Harmonizer.
15: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na wtorek. Bardzo ładny i pogodny dzień prognozują na Podlasiu synoptycy. No i będzie to ciepły dzień z temperaturą w Białymstoku na poziomie 25 kresek. Do południa jest nawet szansa na bezchmurne niebo. Od środy trzeba się już szykować na opady deszczu, ale wartości na termometrach nadal będą przyjemne. Meteorolodzy prognozują wartości lekko powyżej 20, 21, maksymalnie 22 stopnie.

0: Lubimy te klawisze. To Margaret i Tańcz Głupia na 11 minut przed godziną 19. Tymczasem Marciniak. Szymon Marciniak.
1: Znamy.
0: Sędzia. Jest sędzia Anna Maria Wesołowska i sędzia Szymon Marciniak. Dwóch najpopularniejszych sędziów.
1: Jednocześnie jeden z najbardziej znanych aerodynamicznych ludzi w Polsce.
0: Ponieważ ma bardzo aerodynamiczną fryzurę. Szymon Marciniak wprost o tym, czy poprowadzi finał Mistrzostw Świata.
1: I to nas zaciekawiło na główek, że wprost.
0: Wprost.
1: My lubimy, jak jest wprost powiedziane coś. I ja czytam właśnie, jak on wprost powiedział. Jadę na mundial jako doświadczony, spełniony arbiter. Wiem, że jeśli będę sędziował dobrze, to jestem w gronie osób mających szansę na dobry wynik. Jestem głodny sędziowania, będę się cieszył każdym meczem.
0: Wprost! Co za konkretny facet w ogóle.
1: To jest niesamowite, jak on konkretnie wprost to powiedział.
0: Wprost.
1: To jest niesamowite. Poczuj dobry beat.

0: No przecież ten numer brzmi jak lato. Nie on, jest tak,
1: on
0: Michale?
1: On brzmi właśnie tak, dokładnie jak lato.
0: 5 minut jest do godziny 19. Za chwilę więcej hitów na Maxa. Koniecznie zostańcie. I zabawa. Moja ulubiona.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje?
13: To w euro!
14: Emocje rosną!
13: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
15: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka. Cześć, witajcie, zapraszam. Władze Podlasia mają pomysł na to, jak zatrzymać młodych w regionie. Z RMF Max wiecie, że Urząd Marszałkowski Województwa przygotował dokument z kilkoma konkretami w ramach unijnego projektu pod nazwą Prawo do Pozostania. Jednym z konkretów jest wzmacnianie miast subregionalnych, jak Łomża, Suwałki czy Bielsk Podlaski.
2: Białystok jako stolica regionu w sposób bardzo mocno oddziałuje na cały region. Jest miejscem, którym jest centrum i kulturalnym, jest miejscem, gdzie są też największe szpitale. Zależy nam na wsparciu subregionów. Mówię tutaj o subregionie bielskim, subregionie łomżyńskim i subregionie suwalskim.
1: Czego dotyczy opracowany postulat?
2: Dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne w Suwałkach i w Łomży, ale też, aby mogły powstawać CIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich.
1: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. W RMF Max teraz propozycja dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swój biznes nad wodą na trasie Pisa-Narew. Województwo podlaskie prowadzi nabór do systemu identyfikacji podmiotów. W praktyce oznacza to, że można skorzystać z preferencyjnej pożyczki na rozwój turystyki. To propozycja dla lokalnych firm z branży turystycznej obejmujących noclegi, gastronomię czy wypożyczenie sprzętu wodnego. Szczegóły znajdziecie na podlaskie.eu. Białystok oczami mieszkańców. Z RMF Max wiecie, że trwa nowy miejski konkurs fotograficzny. Może wziąć w nim udział każda pełnoletnia osoba. Waszym zadaniem jest uchwycić na zdjęciach zaskakujące kadry i wyjątkowe momenty z życia miasta. Posłuchajcie, dlaczego miasto ogłosiło taki konkurs.
3: Przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
1: Mówi wiceprezydent Rafał Rudnicki. Na przesłanie prac jest czas do 14 sierpnia. A my zupełnie zmieniamy temat. Czy wiecie, że w Białymstoku powstała mapa miejsc przyjaznych matkom karmiącym? Powstała z inicjatywy Białostockiej Rady Kobiet. To coś więcej niż punkty na mapie. To praktyczny przewodnik po miejscach, w których można nakarmić dziecko bez stresu, swobodnie, komfortowo i bezpiecznie. Jak je poznać? Po żółtej naklejce na drzwiach z napisem Miejsce przyjazne matkom karmiącym. Do akcji dołączają już kawiarnie, urzędy, biblioteki, przychodnie i sklepy. Na profilu facebookowym Białostockiej Rady Kobiet znajdziecie link do mapy. A na koniec jeszcze jedna krótka informacja z Łomży. Ruszyła coroczna przerwa technologiczna w Parku Wodnym Mosiru, a to oznacza, że do 29 czerwca obiekt przy Wyszyńskiego będzie nieczynny. To czas na prace konserwacyjne, serwisowe i przeglądy techniczne.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: Na jutro meteorolodzy zapowiadają bardzo ładny, pogodny i bardzo ciepły dzień, co ważne, bez żadnych pogodowych alertów, czyli bez burz i bez opadów deszczu. Jutro do południa możemy się cieszyć nawet bezchmurnym niebem, a na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 stopni. No i pamiętajcie, że to temperatura prognozowana przez synoptyków w cieniu. Od środy zmiana pogody. Meteorolodzy zapowiadają już deszcz. No i ten deszcz ma z nami pozostać również w drugiej połowie tygodnia.
4: Dzień dobry. Dzień dobry, witam po godzinie 19 i chciałbym się dowiedzieć, co robicie i co możemy zrobić, żeby było fajniej.
5: Jeżeli macie jakieś takie pomysły, to nas napiszcie na Messenger RMF Max.
4: Co możemy zrobić dla was?
5: Jesteśmy dla was, my tutaj dla was, z serduszkiem.
4: Bo może jest jazda samochodem, która jest nudna, albo ktoś mówi do was, a wolelibyście, żeby nie mówił.
5: Albo na przykład chce jakąś piosenkę.
4: Piosenkę na przykład. No, Wiktora Woli Góry, 4 pory roku, teraz w RMF Max, Michał i Filip.
5: Dzień dobry.

0: 19.13, ludzie westchnęli, jadąc z pracy do domu, mówiąc: jak ja kocham swoją pracę.
1: I to jest właśnie ten moment, kiedy pojawia się zabawa w RMF Max, moja ulubiona, czyli zabawa zawodówka.
2: Zawodówka!
1: Więc teraz na RMF Max, na Messengerze RMF Max, tak naprawdę, napisz nam, za co kochasz swoją pracę, ale, nie napisz nam, co to jest za praca, bo to będzie nasze zadanie, żeby właśnie to odgadnąć.
0: Prosta sprawa, Messenger RMF Max, tam czekamy na informacje, za co tą swoją pracę kochacie. No i później 90 sekund, ja i Filip kontra wy i zobaczymy, czy nam się uda.

0: Pani Amerykanka, czyli Taylor Swift w RMF Max, a pani Amerykanka też w sieci jest oburzona. W sensie nie Taylor Swift, żeby było jasne. Nie, nie.
1: Jakaś inna.
0: Ale to jest inna Amerykanka, tam jest dużo w ogóle Amerykanek.
1: Tak, oni mają dostatek Amerykanek.
0: Więcej niż dwie na pewno jest. I pewna Amerykanka została w sieci oburzona, bo w samym centrum Rzymu zapłaciła aż 44 euro za dwie wielkie porcje lodów z bitą śmietaną.
1: Tak, i pani oburzona, ona mówi w ogóle, że to jest oszukiwanie ludzi, ja ją absolutnie understand, bo to jest the worst, jak się coś baje, a potem you have to pay. RMF Max.

0: Ale to jest super radyjko, co gra takie numery. To jest Sony Fodera i Think About Us w RMF Max, a to radyjko to jest RMF Max. I w tym radyjku pojawił się niespodziewanie Wojtek. Siemano, Wojtek.
1: Siemano.
2: Hej, siemanko.
1: Wojtek, ty wykonujesz zawód, który wiemy, że kochasz, a teraz nam powiedz, za co tę robotę kochasz?
2: Za to, że chodzę do niej co 3 dni i nie wiem, co mnie czeka. Za każdym razem robię coś innego. No i chyba tyle.
0: Dobra, to są takie informacje, które są idealne, bo nie za wiele nam mówią, ale jednak dają nam pewien trop. I teraz uwaga, wszyscy odpalają Messengera RMF Max i razem zgadujemy, jaki zawód wykonuje Wojtek. Możecie na Messengera podsyłać pytania, które mamy mu zadać, a możecie też po prostu zgadywać, jaki to zawód waszym zdaniem Wojtek wykonuje. Wojtek, czy ty jesteś gotowy na tę epicką potyczkę?
2: Jak najbardziej.
1: Dobra, to Siwek, startuj zegar.
0: 3, 2, 1, czas, start.
1: A my zadajemy pytanie w takim razie. Wojtek, a ile trwają te zmiany? Tam, co tam jesteś w robocie?
2: 24 godziny.
0: Wojtek, czy wykonujesz te zmiany w mundurze?
2: Tak jest.
0: Wojtek, czy jesteś strażakiem?
2: Czemu tak szybko to poszło?
0: Bo znam pewnego strażaka i wiem, jak pracuje. I to nie jesteś ty, ale teraz znam już dwóch.
1: Dziękujemy, Wojtek. No i widzicie, tak to jest. Przychodzi Michał, pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i pogrąca mu śmiechów dzieci, no.
0: Ale Wojtek, w takim razie nie dziwię się, że tą robotę lubisz, bo jest to przepiękna robota. Wiele dzieciaków marzy od dziecka, żeby strażakiem zostać, więc tobie gratulujemy spełnionego marzenia.
1: A teraz piosenka o Michale, czyli Mr. Know It All. Pan, który wie wszystko.

0: Ona po prostu tekstu zapomniała pod koniec. Ja się zakładam.
1: Albo po prostu nagrywała u stomatologa, bo ja też tak rozmawiam, jak jestem na przykład na plombie, nie? I jak coś mnie pyta stomatolog, to ja mówię...
0: Ale w ogóle czemu oni nam pytania zadają, jak wiedzą, dlaczego? Że nie odpowiemy?
1: Czy jest jakiś stomatolog teraz przy radiu? Niech napisze, dlaczego wtedy z nami rozmawiacie, dlaczego zadajecie pytania. No czekamy. Messenger... Messenger RMF Max. Dlaczego stomatolog zadaje pytania, kiedy ja nie odpowiem?
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: I po reklamie.

0: Set.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
3: Na jutro meteorolodzy zapowiadają bardzo ładny, pogodny i bardzo ciepły dzień, co ważne, bez żadnych pogodowych alertów, czyli bez burz i bez opadów deszczu. Jutro do południa możemy się cieszyć nawet bezchmurnym niebem, a na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 stopni. No i pamiętajcie, że to temperatura prognozowana przez synoptyków w cieniu. Od środy zmiana pogody. Meteorolodzy zapowiadają już deszcz. No i ten deszcz ma z nami pozostać również w drugiej połowie tygodnia.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Mega wakacyjny klimat, tak właśnie RMF Max przyspiesza wakacje. Modelki Wodarski, lubię cię jak lato, a my dostaliśmy odpowiedź na pytanie, dlaczego stomatolodzy z nami rozmawiają, kiedy mamy... No właśnie. I po co? Żeby nie myśleć o bólu.
1: I wtedy... I wtedy na przykład właśnie pytają, czy boli.
0: Albo co tam jadłeś na śniadanie? Jakby se nie mógł zobaczyć między zębami.
1: Dziękujemy za dziś, Michał Siwek.
0: Filip Kliber.
1: Dobrego śniadania jutro życzymy. Dobrej kolacji dzisiaj. O, pszczoła cię zaatakowała.
0: Skąd pszczoła w studiu?
1: Ale jajca.
0: Dobra,
1: przyszła na Hot Benz Extra, które zaraz się zaczyna. 10 najlepszych numerów i pszczoła. Bądźcie z nami w RMF Max.
2: RMF Max Podlasie, Robert Wojanowski, dobry wieczór, uszanowanie w poniedziałek, nowy tydzień, no i nowe imprezy, wydarzenia. No sporo tego mamy w planach w tym tygodniu, większość w najbliższy weekend, ale jeszcze dzisiaj Deltafonik koncertują w klubie Fama w Białymstoku, no a w piątek w ramach Dni Łomży koncert w Muszli Koncertowej o godzinie 18, no i wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young, Iggy i Avi. W sobotę ciąg dalszy koncertowania w tym samym miejscu, tym razem na scenie Megi, Verdis, Piękni Młodzi i grupa Boys. Jeszcze przed sobotą, w piątek, metalowe brzmienia w zmianie klimatu w Białymstoku i tutaj wystąpi kapela Still of the Night, a w sobotę będzie można wybrać się na spektakl komediowy. Genialny pomysł. Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku. No i również w sobotę Cztery pory miłowania w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Koncert w niedzielę wystąpią w Białymstoku.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Nadajemy się od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień.
7: Siemano rano.
6: Zabawa i dobry humor na start.
8: Wstawaj, nie udawaj.
6: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
12: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
11: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
12: No, no.
13: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
2: No jeszcze tylko dwa takie poniedziałki i będziemy na wakacjach. Co wy na to? I będziemy sprawdzać je także dzisiaj wieczorem, jakie mamy muzyczne propozycje już na wakacje 2-6. Przemek Grabowski w RMF Max, pierwsza dziesiątka listy OBNC, świetne nowości, premiery i Bledka wśród najlepszych na 10 przy poniedziałku jej 2.

0: ogień, ogień. Teraz czas na głosy, głosy. Oczywiście na hop pod rmfmax.pl. Mega nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arka w numerze Fire, Fire. Ciekawe, czy jutro będą już w zestawieniu. Bob Sinclair rozgaszcza się hałasowo na miejscu dziewiątym. Dobrze powiedziałem? Rozgaszcza? Czy po prostu rozsiada? Czy się po prostu rozgościł? Bob Sinclair i Kajsa. I can't wait.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Nine.

Sezon Dawid Podsiadło. Dzisiaj ósemka w zestawieniu listy Hobbens. No, zaczyna się sezon na piłkę nożną, to w tym tygodniu startujemy Mundial. A która drużyna ma najwięcej tytułów Mistrza Świata w piłce nożnej? No tak mi się wydaje też, że chyba Brazylia. Kto też tak typował? Niestety nie biało-czerwoni, ale może kiedyś. Robin Schulz na pewno też będzie kibicować. Macie go teraz, jego nowość na wakacje w RMF Max. Robin Schulz i Barbs w numerze Better Times.

0: Ed Sheeran nie przestaje zaskakiwać. Tutaj Ed i Martin Garrix w numerze Rap It, nasza nowość, którą polecam na wakacje. A wiecie, co jeszcze ostatnio wyprodukował Ed Sheeran? Właśnie, kto słyszał, kto wie, a kto nie wiedział, że to Ed Sheeran jest współproducentem oficjalnym, trochę ukrytym może, oficjalnego hymnu Mundialu 2026. Zaśpiewała to Shakira. I ten numer też znajdziecie w poczekalni listy Hot Bands. A za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują Roxy i White. Czeka też nowość, jaką przynosi Machine Gun Kelly.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: I po reklamie.

0: poniedziałek w poczekalni to nowości, jaką przynosi Oscar Metcalf. On też na pewno nie może się doczekać mundialu, to w tym tygodniu zaczynamy, no to czas na szybką rozgrzewkę. Słuchajcie, kto wie, kto, który zawodnik strzelił najwięcej goli w historii mundiali? Kto wie? Odpowiedź za kilka minut. Ciekawe, czy Machine Gun Kelly wie takie rzeczy. Machine Gun i Wiz Khalifa w numerze Girl Next Door to nasze nowości, już pierwsza piątka.
1: Max, numer 5.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Calvin Harris tak trochę zaskakuje na wakacje, buja nas w numerze Satisfy. To nowość, którą poleca także Jay-Z, która śpiewa dla Calvina Harrisa i pewnie Calvin też będzie kibicować, też będzie podglądać mundial, który startuje w tym tygodniu. No to szybko rozwiązujemy zagadkę. Kto zdobył najwięcej goli w historii mundiali? Nie, nie Maradona. Oczywiście, że Miroslav Klose. Kto wiedział? Brawo. Brawo piątka, szóstka, siódemka, a nawet dziesiątka. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands. Męskie granie orkiestra rządzi na trzecim nareszcie. RMF Max. Numer 3.

Ale to dobrze wyciało. Nasz import z dalekiej Ameryki, tam też potrafią robić dobre taneczne kawałki. To nowy wykonawca Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10. Może będzie już ten, top 10 jutro na liście Hot Bands. Może wejdą do zestawienia. Głosujcie na rmfmax.pl. Na trzecim w poniedziałek męskie granie orkiestra, nareszcie. Na drugim słoneczne house, a nowa w numerze Talk to You. A kto jest najlepszy? No, po raz kolejny w historii David Guetta. Ale tak jakby w remiksie dla Milki nowa wersja Just the Way You Are zdobywa najwięcej waszych głosów na hop. No ja się nie dziwię. RMF Max. One. One. One. One.

0: 12 na liście Hot Bands, jedynka, nowa wersja Just The Way You Are. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami, z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Podlasie, Robert Wojewski, dobry wieczór, uszanowanie w poniedziałek, nowy tydzień, no i nowe imprezy, wydarzenia. No sporo tego mamy w planach w tym tygodniu, większość w najbliższy weekend, ale jeszcze dzisiaj Deltafonik koncertują w klubie Fama w Białymstoku, no a w piątek w ramach Dni Łomży koncert w Muszli Koncertowej o godzinie 18, no i wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young, Iggy i Avi. W sobotę ciąg dalszy koncertowania w tym samym miejscu, tym razem na scenie Megi, Verdis, Piękni Młodzi i grupa Boys. Jeszcze przed sobotą, w piątek, metalowe brzmienia w zmianie klimatu w Białymstoku i tutaj wystąpi kapela Still of the Night, a w sobotę będzie można wybrać się na spektakl komediowy. Genialny pomysł. Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku. No i również w sobotę Cztery Pory Miłowania w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Koncert w niedzielę wystąpią w Białymstoku.
2: Reklama.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Wake up! Nadajemy się od rana.
9: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
9: Zabawa i dobry humor na start.
11: Wstawaj, nie udawaj.
9: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Najlepiej słuchać w pracy.
19: Max robi mi dzień.
20: Max robi robotę. Yeah!
18: Od tego jesteśmy.
21: Mocne hity.
18: Byle do obiadu.
22: Najlepszy program do słuchania w pracy.
18: W tygodniu od 9 w RMF Max.
23: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
24: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
25: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
26: Ale sztosy.
27: Ale co?
26: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
28: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

To nasza nowość, Olivia Rodrigo. Akurat dzisiaj nie zmieściła się w zestawieniu listy Hot Bands, ale jutro też jest dzień. Głosujecie na rmfmax.pl. Witajcie po 21. Najpiękniejsze, najdłuższe dni przed nami. Jeszcze tylko dwa poniedziałki oficjalnie do wakacji. No to jeszcze trzeba trochę pochodzić, prawda? Jeszcze będą obowiązki, ale już powoli możemy o tym myśleć. Już powoli możemy świętować. A na świętowanie Houston Jackstyle i Ion Remix Turn the Lights Off.

Drive-by, dużo takiej poprokowej też energii od ekipy Train. Obiecali, że wrócą z nową muzyką. Robili też takie tkliwe ballady, może nas zaskoczą. No to czekamy na powrót. Teraz coś świeżego z listy Hot Bands, nasza klubowa nowość. Aż z Australii, to Fisher. W Australii piłka nożna nie jest takim narodowym sportem, ale pewnie tam też jest sporo fanów i też będą oglądać mundial. Fisher pewnie też będzie trzymać kciuki. Pytanie tylko za kogo. Fisher i Thousand Eye, nasza nowość w RMF Max. Fajwa. He said, tell me a story.

0: Dzień Talent znają już nawet w Ameryce. W Stanach też ją słyszeli. To Kajra, nasza z Polski. Pozdrawia wszystkich fanów tutaj na miejscu. Ciekawe, co Kajra będzie robić od czwartku, bo startuje mundial przecież. Będzie największy w historii z udziałem 48 reprezentacji. I trzeba rzeczywiście na to wszystko zarezerwować trochę więcej czasu. No to na mundial także oficjalna piosenka tegorocznego mundialu. To Shakira i Burna Boy. Może ktoś jeszcze nie słyszał? To Spoko Spoko. To przed wami w RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

Mają talent, to na pewno Kacperczyk i Vito Bambino. Uwaga, uwaga. Czas na numer, który będzie wszędzie przez najbliższe tygodnie na Mundialu. To oficjalna piosenka tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Po raz pierwszy gospodarzem mistrzostw będzie jednocześnie trio krajów, czyli Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. A oficjalnym hymnem jest Die Die, Shakira, która zastanawiała się, do kogo zadzwonić, żeby zrobić to razem, i przyznała się, że od razu pomyślała o nim. Zadzwoniła do Eda Sheerana i zapytała się, czy nie chciałby być współproducentem tego hitu. Ed Sheeran oczywiście, jako Brytyjczyk i fan piłki nożnej, powiedział tak, tak więc tak. To Ed Sheeran jest tutaj producentem. Shakira i Burna Boy oficjalnie na Mundial. Die Die.

4 pory roku to Wiktor Waligura, a jak lato to Mundial. Startujemy w tym tygodniu. Teraz nowość w RMF Max od niemieckiego DJ-a Topika, który na pewno zarezerwował czas i będzie trzymać kciuki za swój kraj. No i z kim w grupie E zagrają Niemcy? Pierwszy mecz odbędzie się w niedzielę wieczorem z Curaçao. W ich grupie także Ekwador oraz Wybrzeże Kości Słoniowej. Tak więc chyba wiadomo, kto wyjdzie z grupy. Pytanie tylko, co będzie dalej? Topik już wie, może nawet przewiduje Mistrzostwo Świata Niemców. Topik i Becky G, nasza nowość.

0: Tak naprawdę Alok przerabia tutaj klasyk, inspirując się holenderskim producentem. Alok, Khalid, Dive Into Me to nasza nowość, która czeka na wasze głosy. Także dzisiaj na liście Hot Bands rmfmax.pl. Ale jest jeszcze kawałek, którego może nie słyszeliście, bo to jest naprawdę świeża nuta. Koncertowi fani na pewno już słyszeli. Na błysk od Dawida. Dawid Podsiadło ma dla nas nowość. Zagram to dosłownie za kilka minut.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
6: To no, wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, być

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
6: I po reklamie.

tak jak ty, tak i ja zagłosowałbym chyba raczej na hop. Nasza nowość tego tygodnia w RMF Max, Dawid Podsiadło. Jego nabłysk będzie rekordowo, to na pewno, bo przecież Dawid Podsiadło i Sobel zapowiedzieli wspólny projekt, będzie album. Co o tym myślicie? Możecie jeszcze komentować wieczorowo. Jeszcze wszyscy się nie spóźnili. Zapraszam Instagram RMF Max, czeka na wasze komenty, a u mnie wieczorowo król rapsów oczywiście.

Pepas to Faruko, jego imprezowy hicior w RMF Max. A wiecie, co będzie w sobotę? No wiadomo, że w sobotę będzie weekend, będzie sobota. To będzie przecież tak, że nasza impreza w Malborku. Kolejny przystanek Lator Maxa 2026. Mamy dla was mega gwiazdy. Będzie ekipa RMF Max. Będą oczywiście relacje w RMF Max radiowo i na Instagramie też. I w Malborku na naszej scenie Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniasz, która zaprezentuje swój DJ-ski set z największymi hiciorami na Maxa. I myślę, że Marshmallow możliwe też się pojawi. I to w pierwszym rzędzie. Macie go teraz z zaproszeniem do Malborka. Marshmallow, jego nowość Where We Go.

0: Live a Dream to Alex Warren, także fan piłki nożnej.
1: Tak podejrzewam. A wiecie, kto zdobył najszybszą bramkę w historii mistrzostw? Był to Hakan Sukur. 11 sekund mu wystarczyło, żeby strzelić pierwszego gola. Wyobraźcie sobie tak hipotetycznie, że biało-czerwoni są na mundialu i Lewandowski strzela pierwszego gola w 10 sekundzie. No przecież Polska świętowałaby to od razu jak mistrzostwo świata. No za chwilę numer, który jest mistrzostwem świata, Słoneczny House od projektu Bauza. Czeka Magnetic.

Back to Friends, uwielbiamy go, to Somber, wieczorowo w RMF Max. No i żebym nie zapomniał, jest kawałek na urodziny, 20 dzisiaj, Magdy. Zostawiajcie życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych na rmfmax.pl. Magda, pozdrawia cię Patrycja, przyjaciółka z siłowni także i wszyscy znajomi, z którymi tam dźwigasz. Magda, na te 20 urodziny przede wszystkim zdrowia, energii i niekończącej się motywacji do realizowania wszystkich celów życiowych, ale też sportowych. Magda, życzę ci najlepszej formy, zawsze na maksa. Dla ciebie taki numer na maksa, nasza nowość, Bibi Rexa, David Guetta, polecają się na wakacje w numerze Sad Girls.

dni, tabletka wieczorowa w RMF Max. No jeszcze dwa dni i zaczynamy tegoroczny mundial. Wszystko startuje w czwartek, a wiecie, że kiedyś, w roku 1966, to skradziono Puchar Świata, a odnalazł go przypadkiem pies o imieniu Pickles. Brawo, Pickles, dobrze, że odnalazł. Teraz Ed Sheeran, który też jest fanem piłki nożnej, no i przecież jest współproducentem oficjalnego hymnu, który zaśpiewała Shakira. Tutaj w swoim hymnie, nie na mundial, ale na jedynkę listy Hot Bands, może jutro. Ed Sheeran i Martin Garrix w naszej nowości Repeat It.

0: Beautiful Anima, mistrz elektroniki i także wizualizacji. No to chyba wygrałby w naszym quizie. Mamy nowy quiz na rmfmax.pl. Czy potraficie odpowiednio łączyć kolory? Ja nie jestem w tym najlepszy, ale trzeba mieć talent, prawda? Projektując na przykład jakąś przestrzeń. Ja to wszystko zrobiłbym takie trochę pstrokate, ale zobaczymy, jak wam wypadnie. Więcej na rmfmax.pl. Zostańcie z nami, bo wracam też z nowościami takimi bardziej klubowymi również. Już na wakacje. Wraca ekipa Dubdogs przed wami za kilka minut. How does it feel?
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I po reklamie.

Do tego się bujam, do tego tańczę, co ja mówię, tańczę. Skaczę nawet, dobrze, że mamy dość mocną podłogę tutaj w studiu RMF Max, chociaż wszystko się trochę rusza. Dub Dogs, How Does It Feel? Oczywiście wykorzystują stare sample. Dub Dogs to duet klubowych braci z Brazylii. No tam mamy coraz więcej klubowych gwiazd, ale wracamy do nas, do Europy, do Wielkiej Brytanii. No, ci, którzy głosowali na Brexit, to mówią, że oni nie są z Europy. Ray chyba uważa, że jest z Europy. Macie ją wieczorowo u nas. Where is my husband?

Hej bracie, Avicii, jego klasyk w RMF Max. Hej siostro, hej bracie, kto ma ochotę na frytki na chacie? No ja to czasami mam, łapie mnie tak wieczorowo. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni. Może ktoś właśnie teraz słucha z frytkami. O, tańczący z frytkami. To tylko szybko przypomnę, że Robert Makłowicz woli frytki z majonezem niż z ketchupem. Jakby co, zagadka rozwiązana. No i do tych frytek, późnym wieczorem nasza energetyczna nowość w RMF Max. Nasz importaż z Kanady, Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear.

Mary Hocus Pocus, to Lady Gaga. Ja też byłem zdania, że to takie hokus pokus Czary Mary, że to się nie wydarzy. Wróciłem dzisiaj do wiadomości sprzed, słuchajcie, 4 lat. 4 lata temu pojawiła się taka informacja, że pracują nad syntetycznym alkoholem, który miał nie powodować kaca i wtedy miał trafić do sklepów już za 2 lata. No i dobrze, że to się nie udało. Po co nam kolejne takie wynalazki? Najlepiej zawsze bez procentów. Tak więc nie ma czegoś takiego jak alkohol bez kaca. Trzeba to zapamiętać i po prostu przerzucić na zero, na soczki i herbatki. Zawsze wyjdzie wam na zdrowie. No i Kygo do tego wieczorowo, do tej herbatki też. Może być Ice Tea również. Save My Love.

Bardzo mi przykro, Dominik Czuszy śpiewał w RMF Max, odkrywamy polskie gwiazdy, no i mamy także polskie gwiazdy na naszej trasie Latora Maxa, jest i Skolim, jest i Edyta Górniak, jest Grupson, Oskar Cyms, Grzegorz Chyrzy, Trzech Króli, a nawet Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz, a kto będzie w sobotę w Malborku. Na naszej scenie Wilki, Mortalcio oraz Ola Bieniasz, która zagra największe hiciory, wszyscy jesteście zaproszeni, będzie także nasza radiowa ekipa, będzie się działo, będzie zabawa, zapraszamy do Malborka na Latora Maxa, więcej na rmfmax.pl.

utracić czasu. Trzeba sobie to wziąć do serca. Nasze odkrycie, Lina w RMF Max. Nie mam czasu na słabe kawałki, zanim skończy się dzień. Dlatego za chwilę Czermi przy tobie. Wróci też Gaba Kościuk i Dawid Płonka. No i będą też bardzo ciekawe polskie takie uliczne rapsy alias Blackout i jego ekipa. Musicie to usłyszeć. RMF Max.

0: gdybym zobaczył ich w bramie, to nie wiem, stałbym, uciekał, czy może zacząłbym rapować i nawijać, żeby się nie wyróżniać. Alias Blackout i jego uliczna ekipa, a wśród nich Koala 997, MC Kacper Szczurek oraz Falsyfikat. Zawsze wiedziałem, komu się wkręciło, dajcie znać. Przemek Grybowski, dziękuję wam za wieczorne spotkanie. Zapraszam także jutro, wieczorowo, wtorek 20, a wystartujemy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Miłej nocy, cześć! RMF
1: Max. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajerach.